0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Będzie lepiej. Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: wszak. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś się szklą, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci chwitłeś. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tu schnie. Śleż za mną listy gończe.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Mamy środę, 27 dzień maja. Rozpoczynamy ten dzień od wiadomości. Jest szósta.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosi w najbliższych dniach przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla Zielonego Klina Południa. Środki na ten cel zostały już zatwierdzone. Zagospodarowanie ponad 65-hektarowego terenu podzielono na trzy etapy. W pierwszej kolejności powstanie główny ciąg komunikacyjny północ-południe, część elementów małej architektury oraz rozpocznie się zalesianie. Ten etap ma zakończyć się do 2029 roku. Drugi etap, przewidziany do 2030 roku, obejmie budowę kolejnych alejek, dalsze prace związane z małą architekturą i kontynuację zalesiania. W trzecim etapie, w kolejnych latach, planowana jest realizacja obiektów rekreacyjnych, takich jak place zabaw, boiska, pump track czy amfiteatr. Propozycje tych obiektów będą zgłaszane przez mieszkańców w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Istotnym elementem inwestycji będzie również system retencji wód opadowych z naturalnym zbiornikiem przy ulicy Buforowej, który połączy się z mniejszymi rozwiązaniami retencyjnymi na całym terenie. Za realizację tej części odpowiada MPWiK Wrocław.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Trwają poszukiwania kierowcy hulajnogi, który w sobotni wieczór potrącił rowerzystę na ścieżce rowerowej przy ulicy Kosmonautów. Do wypadku doszło po godzinie 21. Według wstępnych ustaleń sprawca poruszał się hulajnogą elektryczną z prędkością przekraczającą 50 km na godzinę. Po zderzeniu mężczyzna uciekł z miejsca, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Rowerzysta doznał poważnych obrażeń i został przewieziony do szpitala przy ulicy Fildorfa. Obecnie znajduje się pod opieką lekarzy. Poszkodowany nie pamięta samego momentu wypadku. Świadkowie opisują sprawcę jako około 30-letniego mężczyznę z rudymi włosami i okularami. Hulajnoga, którą się poruszał, nie pochodziła z miejskiej wypożyczalni. W internecie pojawiły się już zdjęcia z miejsca zdarzenia. Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy. Wrocławski magistrat poinformował we wtorek o stratach, na jakie narażają mieszkańców coraz częstsze działania wandali. Od początku roku na wrocławskich przystankach wybito już blisko 50 szyb. Koszt napraw wyniósł około 225 tysięcy złotych, a tylko w maju usuwanie skutków wandalizmu pochłonęło 210 tysięcy złotych. Dla porównania dodajmy, że miesięczny budżet na utrzymanie całej infrastruktury przystankowej w mieście, takiej jak wiaty, słupki, ławki i pylony, wynosi około ćwierć miliona złotych. Ponadto tylko w maju odnotowano również około 60 zgłoszeń dotyczących graffiti. Od początku trwania akcji Picasso MPK Wrocław wyczyściło już niemal 2000 wiat. Magistrat prosi świadków dewastacji lub osoby, które posiadają informacje na temat sprawców, o kontakt z policją.
2: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
1: W raportach we wtorek szerzej zajęliśmy się interwencją aktywistów w sprawie prac na elewacji w budynku administracyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Aktywiści twierdzą, że ten jest zasiedlony przez wróble i jeżyki, a prowadzone prace to zagrożenie dla tych ptaków. Jak informuje Zuzanna Pietrucha z Fundacji Animalculum, interweniują od 19 maja, a notoryczne wysyłanie pism i składanie zawiadomień nie przynosi skutku.
3: To, co na razie tutaj policja zrobiła, to rozszczelnili wyłącznie plandeki i siatki w miejscach, które nagraliśmy na początku i przenieśli się właśnie tutaj, a tutaj gniazd jest pełno, są również jeżyki, mamy też takie nagrania, te nagrania również zostały wysłane oraz udostępnione online, że jeżyki również tutaj gniazdują i w takiej sytuacji tutaj w ogóle nie powinno być tych rusztowań, nie tylko nawet siatek, więc to nie jest tak, że to jest to jedno gniazdo, gniazda są na całym budynku i mało tego, my nie mamy dostępu na rusztowania, dlatego nie jesteśmy w stanie wszystkich zidentyfikować i te prace należy przerwać. Według zaleceń ornitologicznych 10 metrów od gniazda, tu gniazda są co kawałek, tu nie wolno prowadzić prac. Tu jest obowiązek te prace po prostu zatrzymać.
1: Rafał Łukasik z fundacji mówi wprost, prace muszą zostać wstrzymane.
4: Tak naprawdę oczekujemy tego, że prace zostaną tutaj wstrzymane. Przyjedzie ornitolog i pod nadzorem ornitologicznym zostaną odblokowane dojścia ptaków do gniazd. Pod nadzorem ornitologicznym powinny zostać rozebrana też część rusztowań od góry, tak aby umożliwić jeżykom bezpieczny dolot do gniazda. Należy powiedzieć tutaj, że jeżyki są specyficznymi ptakami, potrzebują przestrzeni pod gniazdem, około 5 metrów co najmniej, aby mogły bezpiecznie z niego wylecieć i wyprowadzić swoje lęgi.
1: Do sprawy odniósł się komendant Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji, który twierdzi, że prace prowadzone są zgodnie z przepisami.
5: No my jako instytucja państwowa zawsze trzymamy się wszelkich procedur, działamy tylko w granicach prawa, na jego podstawie, więc wszystkie niezbędne pozwolenia, które były wymagane, takie mamy, takie też, aby w ogóle wdrożyć tutaj te działania remontowe, no to musimy spełnić szereg różnych wymogów. To pamiętajmy, że jest to wydatkowanie środków publicznych, więc ono jest zobowarowane szeregiem różnego rodzaju wymagań, procedur, które należy spełnić, aby taki remont przeprowadzić. Tym bardziej, że jest to budynek historyczny, także wchodzi tutaj jeszcze konserwator zabytków, więc szeregu różnego rodzaju czynności były wykonywane, aby mogło dojść do tego remontu. Więc tutaj zarzuty, no nie wiem, jeśli państwo złożą takie zawiadomienie, no to wszystko przedstawimy, dokumenty niezbędne do tego, aby ten remont mógł zostać rozpoczęty, prawda? No w tej chwili trwa.
1: Policja po zgłoszeniu aktywistów podjęła współpracę z ornitologiem.
5: Po to nawiązaliśmy współpracę z ornitologiem, specjalistą w tym zakresie, jeśli chodzi o życie ptaków, i te wskazania, które on nam tutaj przekazywał, są na bieżąco realizowane, więc no tutaj opieramy się na wiedzy specjalisty w tym zakresie. Podeszliśmy do sprawy konkretnie. No były jakieś uwagi, no to zostały wdrożone czynności, aby ta sytuacja została poprawiona. Byłem zapewniany przez Wydział Inwestycji i Remontów, że robimy wszystko, co możemy, aby ten remont nie wpływał negatywnie na życie tych ptaków, czy ich okres lęgowy.
1: Aktywiści wciąż żądają wstrzymania prac, zapowiadają również złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z podejrzeniem znęcania się nad zwierzętami. Dobiega końca budowa parkingu Park and Ride przy stacji kolejowej w Leśnicy. Obecnie trwają ostatnie prace porządkowe oraz nasadzenia zieleni. W 4 lokalizacjach pojawi się 20 nowych drzew oraz ponad 6,5 tysiąca krzewów. Na terenie parkingu powstało 66 miejsc postojowych, w tym 3 przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz 2 dla pojazdów elektrycznych. Większość stanowisk wykonano z płyt ażurowych, które pozwalają na lepszą retencję wody deszczowej. Dla rowerzystów przygotowano zadaszoną wiatę Bike and Ride. W ramach inwestycji zbudowano także nowe chodniki, jezdnie manewrowe, schody oraz rampę dla osób o ograniczonej mobilności. Na terenie parkingu zamontowano 15 energooszczędnych lamp LED, ławki i kosze na śmieci. Otwarcie parkingu planowane jest na czerwiec po zakończeniu pracy i odbiorach technicznych. Koszt inwestycji to blisko 3,5 miliona złotych, z czego część środków pochodzi z funduszy unijnych.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: We wtorek mówiliśmy też o kolejnych tramwajach, które idą do remontu. MPK Wrocław podpisało umowę na modernizację 8 PES 2010 NW. Te trafiły do Wrocławia w 2015 roku i były pierwszymi w pełni niskopodłogowymi tramwajami we flocie przewoźnika. Każdy z nich pokonał już ponad 1 000 000 kilometrów i każdy teraz przejdzie remont generalny, co oznacza całkowite rozebranie pojazdu, podkreśla Jarosław Lazurko, prezes firmy, która zajmie się remontem.
6: W rezultacie będzie to całkowicie nowy tramwaj. W mojej ocenie będzie wszystko zmodernizowane, najpierw rozebrane do gołego pudła, które będzie na nowo zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy będą wszystkie odnawiane, składane z powrotem. Zostanie całkowicie zmodernizowany wózek tego tramwaju. Będą dołożone systemy antyhałasowe, nowe piasecznice, nowe systemy smarowania obrzeży kół. To wszystko wpłynie na komfort jazdy tego pojazdu i jego głośność. Powiększenie kabiny motorniczego, zwiększenie komfortu pracy, również cały przedział pasażerski odnowiony, napęd zmodernizowany. To wszystko przyniesie efekt w postaci tego, że ten tramwaj będzie bardzo dobrze jeździł, z dobrą dostępnością, z dobrymi parametrami pracy i będzie znowu pracował na rzecz MPK, tak jak powinien każdy wóz to robić.
1: Dodajmy, że pierwsza z wyremontowanych PES wróci do Wrocławia za około 1,5 roku. Pierwsza pomoc dla niemowląt, reakcja w sytuacji kryzysowej, kompetencje, których żadna mama nie powinna być pozbawiona. 26 maja, w Dniu Matki, odbyła się 2. edycja wykładów i warsztatów dla kobiet z cyklu Smart City – Bezpieczna Mama. Szkolenie zgromadziło kilkadziesiąt uczestniczek, które przez cały dzień zdobywały wiedzę praktyczną, od pierwszej pomocy dla niemowląt, po konsultacje z ekspertami z dziedziny położnictwa, dietetyki i telemedycyny. Uczestniczki mogły również bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych, takich jak pomiar poziomu glukozy, cholesterolu całkowitego czy szybkiego badania EKG. Szkolenie Smart City Bezpieczna Mama jest częścią programu Bądź Bezpieczna. W jego ramach wrocławianki mogą także korzystać m.in. z mobilnych badań KTG w warunkach domowych. I to były najważniejsze tematy z wtorku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.
0: Dobre prognozy od samego rana dla całego Wrocławia. Już prawie 20 stopni na termometrach. Będzie tylko cieplej. Do 24 maksymalnie. Do tego sporo słońca od samego rana przez cały dzień. No i w kolejnych dniach może być parę stopni ochłodzenia, ale to nadal będzie mocne 20 stopni. Deszczu na razie w prognozach nie widzimy. Dzień dobry, dzień dobry. Już po szóstej dowiedzieliśmy się wszystkiego, co najważniejsze na ten moment, a już za chwilę zerkniemy do naszego kalendarza. Oliwia Ciszewska, zapraszam.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra. Z dobrym humorem przechodzimy już do naszego kalendarza, bo tu jak zwykle sporo się kryje. Między innymi mamy imieniny Oliwiera, Magdaleny, Jana, Małgorzaty, Juliana, Lucjana, Fryderyka i Olivera. Wszystkiego najlepszego. A z kategorii tych świąt nietypowych, Dzień Samorządu Terytorialnego oraz Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. No i oby każdy diagnosta miał dzisiaj naprawdę dobry dzień i żeby przełożyło się nam to na dobre wyniki.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubbymyślnikboom.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio G-

0: Dobry poranek na 95,1 FM. Teraz sportowo, ponieważ przypominam, już wielkimi krokami zbliża się mecz legend. To już jutro o 20:30 na Tarczyńskiej Arenie. Mecz Polska, reszta świata. Naszą drużynę poprowadzi Adam Nawałka, no a zagrają Artur Boruc, Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski, Sławomir Peszko i wiele, wiele innych gwiazd. Naprzeciwko drużyna reszty świata, a tutaj Rivaldo, między innymi jeszcze Dawid Silva, no i wiele, wiele innych nazwisk, również takich, których jeszcze nie znamy. Mają być niespodzianką. Mogę powiedzieć, że też taką niespodzianką byłoby moje nazwisko na boisku, ale nie, spokojnie, nie będę grać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dawna to wiem.
1: I w takim rytmie od razu przyjemniej szykuje się do pracy męskie granie, nareszcie. Przed nami jeszcze coś z polskiej produkcji, Mossy Money Trips, Halo, już za niedługo na antenie Radia Gra.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
8: Najwspanialszą.
7: Czy ja mam zawsze rację?
8: Zawsze.
7: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
8: Najlepszy.
7: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
9: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
4: Dobre prognozy od samego rana dla całego Wrocławia. Już prawie 20 stopni na termometrach, będzie tylko cieplej. Do 24 maksymalnie, do tego sporo słońca od samego rana przez cały dzień. No i w kolejnych dniach może być parę stopni ochłodzenia, ale to nadal będzie mocne 20 stopni. Deszczu na razie w prognozach nie widzimy.
5: Słuchasz radia. Graj.

0: Dobre granie na 95.1 FM od samego rana budzimy cały Wrocław. No i zachęcamy także do odwiedzenia pięknej, jednej z największych inwestycji edukacyjnych w naszym mieście, bo już w tę sobotę dzień otwarty w zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Zwycięskiej. Budowa jakby jeszcze nie do końca się zakończyła, ale spokojnie już jest bezpiecznie, można zwiedzać, oglądać piękne sale. Od 10 do 13 potrwa taki dzień otwarty. No i będzie można zapoznać się z tym, co czeka na dzieciaki, bo już od września placówka przyjmie około 1000 uczniów i 200 przedszkolaków. Będzie się działo, warto zobaczyć. No a co jeszcze obok budynku, to to, że zmieści się nawet 60 samochodów, bo taki parking olbrzymi powstaje. Myślę, że dla rodziców jest to naprawdę przydatna informacja.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się już do godziny 7. Kolejny raport, prognoza pogody na antenie Radia Gra, a po 7 także tradycyjnie horoskop. Zerkniemy sobie, co takiego ciekawego przygotowały dla nas dzisiaj gwiazdy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakupy za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
5: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
6: Najwspanialszą.
5: Czy ja mam zawsze rację?
6: Zawsze.
5: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
6: Najlepszy.
5: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
7: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
12: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, czyli gałd, kusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
15: Po reklamie.
0: Wybiła godzina 7, czas na kolejny raport Radia Gra. Zapraszamy.
16: Rafał Jędraszek, poranny raport zaczynam od dzisiejszych ćwiczeń służb w Wrocławiu. Ruszą za 1,5 godziny, potrwają do 13:00. Wszystko pod hasłem na Dodrze 2026 Bezpieczne osiedle. Działania służb będą prowadzone głównie na Nadodrzu, między innymi w rejonie dworca PKP, Parku Staszica i ulicy Łowieckiej, a także w wybranych obiektach administracyjnych i oświatowych. W ćwiczeniach uczestniczyć będą służby ratownicze i mundurowe, miejskie jednostki, wolontariusze oraz pozoranci. Jak informuje magistrat, mieszkańcy zauważą zwiększoną obecność służb i pojazdów, działania ratownicze w przestrzeni publicznej, wyznaczone punkty ewakuacyjne, zostaną też włączone syreny alarmowe, ale jak podkreśla magistrat, wyłącznie w formule treningowej. Informacje o ćwiczeniach przekazano również za pomocą alertu RCB oraz aplikacji Nasz Wrocław.
17: Twoje sprawy.
16: We Wrocławiu truje nas tlenek azotu, tak wynika z badań przeprowadzonych przez Dolnośląski Alarm Smogowy. Jak mówi Krzysztof Smolnicki z DAS-u, spośród 47 przebadanych punktów na 20 mamy przekroczenia obecnej normy NO2.
18: Tu obok umieściliśmy jeden z punktów pomiarowych naszego niezależnego badania w certyfikowanym szwajcarskim laboratorium, gdzie oddaliśmy próbki pobrane z jakości powietrza dotyczące dwutlenku azotu. No i miasto miasto twierdzi, że nie ma przekroczeń norm. Mamy tutaj mapy, mamy plakietki, którym będziemy znakować miejsca, w którym badaliśmy zanieczyszczone powietrze. Według naszego badania, badaliśmy na przełomie lutego i marca, na 47 punktów pomiarowych, 20 punktów mieliśmy przekroczoną obecną normę, a w żadnym z punktów nie było spełniona norma, która będzie obowiązywała od 2030 roku.
16: Dodał w rozmowie z Radiem Gra Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. A teraz o poranku zmieniamy temat i mamy coś dla turystów także z Wrocławia. Rusza projekt pod hasłem Nieoczywista Ziemia Kłodzka i Ząbkowicka. To wspólna inicjatywa ponad 25 miejsc związanych z turystyką.
2: To restauracje, kawiarnie, miejsca noclegowe i oczywiście atrakcje turystyczne.
16: Z nami Bartek Paulus. Bartku, o co chodzi w tej akcji?
2: Dzień dobry. Jej inicjatorzy chcą zachęcić do odwiedzania nieoczywistych miejsc na Ziemi Kłodzkiej i Ząbkowickiej, a zachętą mają być specjalne rabaty. Wystarczy odwiedzić jedno miejsce, by zyskać rabat na zwiedzanie kolejnej miejscówki czy skorzystanie z usług w wybranym miejscu. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Dolny Śląsk Poza Utartym Szlakiem. To grupa łącząca samorządy i przedsiębiorców. Do stowarzyszenia należą m.in. Bardo, Ząbkowice Śląskie, Lewin Kłodzki, Szczytna czy powiat Ząbkowicki.
16: A dodajmy, że w ramach akcji wydawana jest turystom specjalna karta rabatowa.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Czerwone dodatki na fartuchach medycznych na znak protestu przeciwko projektowi nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych. To symboliczny gest części pracowników szpitali. Jak mówi położna Agata Semik ze Szpitala Specjalistycznego w Kielcach, ich praca nie kończy się na sali porodowej.
15: To jest opieka dziewczynek. Dziewczynki mają duże problemy ginekologiczne, cała edukacja. To są poradnie laktacyjne. Potem wchodzi w okres przedmenopauzalny i menopauzalny. To jest olbrzymia praca, o której się zapomina.
16: Do połowy czerwca potrwają konsultacje w sprawie nowej ustawy. O poranku w Radiu Gra czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Piłkarski Śląsk Wrocław żegna dwóch zawodników po zakończonym sezonie. Klub nie zdecydował się skorzystać z opcji wykupu Timoteja Jambora oraz Antoniego Klimka. Timotej Jambor trafił do Śląska w zimowym oknie transferowym. Słowacki napastnik rozegrał 12 spotkań w rundzie wiosennej Betclic pierwszej ligi, zdobywając 2 gole i notując 1 asystę w meczu z Odrą Opole. Po zakończeniu wypożyczenia Jambor wraca do FC Rapid 1923. Antoni Klimek natomiast wypożyczony z Puszczy Niepołomice wystąpił w 16 meczach ligowych, czterokrotnie wychodząc w podstawowym składzie. Skrzydłowy zdobył 1 bramkę w zremisowanym 3-3 spotkaniu z Wieczystą Kraków. Po zakończeniu sezonu Klimek również wraca do swojego macierzystego klubu. Środa we Wrocławiu z nieco niższym ciśnieniem niż w ostatnich dniach, bo spadku powoli się stabilizuje, okolice 1019 hektopaskali, także wciąż powyżej normy obecnie, tyle pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra. Aura dziś dalej z dużą dawką promieni UV i nieco mniej, tylko pokażą wrocławskie termometry, bo maksymalnie do 25 kreski powyżej zera.
0: Raport i prognoza pogody za nami. Oliwia Ciszewska, pozdrawiam już po 7:00. Lecimy dalej, horoskop za chwilę. A tymczasem Maroon 5, Moves Like Jagger na antenie Radia Gra.

0: od samego rana w Radiu Gra. Mam dla was również garstkę energii prosto z kosmosu, z gwiazd, bo nasz horoskop jest naprawdę dobry. Ten dzień ogólnie zapowiada się bardzo dobrze. 27 dzień maja. Aura dzisiaj będzie sprzyjać nam w miłości i w różnych relacjach, także tych przyjacielskich. Księżyc znajduje się w znaku wagi i także położenie astrologiczne ma dobry wpływ na przyjaźń oraz zabawę. Pomimo tego, że jest dopiero środa, a nie weekend. Lew będzie dzisiaj w bardzo dobrym humorze, dzięki czemu bez strachu zabierze się za trudniejsze zadania. Rozrywki intelektualne są również dobrym pomysłem na później. A co u panny? No dużo ludzi wokół. Każdy będzie chciał coś omówić z nią, ale spokojnie, wiąże się to z przypływem gotówki i być może także planami na jakiś przyjemny wyjazd. Będzie można się już niedługo od wszystkiego oderwać. I tego również nam wszystkim życzę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: rano i dobrze przy takich hitach można się bardzo dobrze obudzić wręcz. A jeszcze chciałam nawiązać na chwileczkę do wczorajszego Dnia Matki, ponieważ przeczytałam właśnie, że teraz każdy napotykany jeż, a jak wiemy, zawsze się zastanawiamy, dokąd nocą tupta jeż, powinien być traktowany jak jeżowa mama, bo oto rozpoczął się okres, w którym małe jeżyki pojawiają się na świecie i tych jeżowych mam jest naprawdę sporo. Specjaliści apelują do nas, abyśmy na siłę nie pomagali takim jeżom. Tak, tak, dobrze słyszycie. Jeżeli zobaczycie jeżyka, to nigdzie go nie przenosimy, nie lecimy z nim na drugi koniec ogrodu, tylko spokojnie zostawiamy go, najlepiej w spokoju. No i warto usypać mu jakąś kubkę liści, gałęzi. Tam będzie mógł się bezpiecznie schować. Tylko żeby nikt sobie nie wziął tego za bardzo do serca, my oczywiście wychodzimy z łóżek i lecimy do pracy. Cały dzień przed nami.
1: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.

0: 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
7: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
8: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
9: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda. Po reklamie.
12: To jest Gra FM.
13: Ja!

Dobrze gramy od samego rana, bo inaczej grać nie potrafimy. Na 95.1 FM Radio Gra Wrocław pozdrawiam wszystkich, którzy już wstali. No i tak się zastanawiam, czy już wszyscy zjedli śniadanie. Wiem, że są tacy, którzy mówią, że nie mają za bardzo ochoty na zbyt wczesne posiłki. A co jeżeli bym wam powiedziała, że taki posiłek, nie dość, że wcześnie, to moglibyśmy zjeść 50 metrów nad ziemią? No, na szczęście taka okazja będzie, ale połowicznie, bo nie będzie to śniadanie, a kolacja, która już niedługo, od 4 do 6 czerwca będzie organizowana we Wrocławiu, niedaleko Hali Stulecia. Także jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to Dinner in the Sky powraca do Wrocławia, no i będzie można zjeść w bardzo nietypowych warunkach. Mam tylko nadzieję, że apetyt będzie dopisywał.

0: takie Just the Way You Are już teraz na antenie Radia Gra. Jaki to jest wspaniały hit, od razu zachęca do tańca. No to jeszcze trochę się poruszamy przed ósmą. Keira Sauer to już za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
5: Najwspanialszą.
4: Czy ja mam zawsze rację?
5: Zawsze.
4: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
5: Najlepszy.
4: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
6: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
12: Po reklamie.
13: Środa we Wrocławiu z nieco niższym ciśnieniem niż w ostatnich dniach, po spadku powoli się stabilizuje, okolice 1019 hektopaskali, także wciąż powyżej normy obecnie, tyle pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra. Aura dziś dalej z dużą dawką promieni UV i nieco mniej, tylko pokażą wrocławskie termometry, bo maksymalnie do 25 kreski powyżej zera.
14: To jest Gra FM.

Shakira i Sour, takie hity pełne energii od samego rana w Radiu Gra Wrocław. Na mieście robi się coraz bardziej zielono, nie wiem czy widzieliście. Oj, i nie tylko zielono, co ja mówię, no przecież kolory też się pojawiają. W końcu nasze latarnie toną w kwiatach. Takie informacje też spływają do nas z Zarządu Zieleni Miejskiej. Wiemy już nawet, jakie kwiaty zostały posadzone, bo w tych donicach przy latarniach już teraz możemy podziwiać pelargonie bluszczolistne, surfinie i ipomee. Najwięcej jest pelargonii, później trochę mniej surfinii, no i te ipomee to taki dodatek, taka kropka nad i. Zatem jeżeli szukacie inspiracji dla swojego balkonu, no to zapraszamy na Stare Miasto.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Zbliżamy się do godziny 8:00. Przy dobrej muzyce mija nam ten poranek. Mam nadzieję, że wy również dotarliście już do pracy albo docieracie bardzo powoli i spokojnie, bezpiecznie. Do szkoły również. O tych najmłodszych także pamiętam. Dobra muzyka to jeszcze po godzinie 8:00, a za chwilę raport i prognoza pogody w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i

0: mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
11: Blik. Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
12: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
11: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
12: A każdy dzień to nowa przygoda.
13: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
18: Skoda. Po reklamie.
19: W kalendarzu środa, 27 dzień maja, na zegarach 8, czas na raport Radia Gra.
20: Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od drugiej edycji wykładów i warsztatów dla kobiet z cyklu Smart City – Bezpieczna Mama, jakie odbyły się we Wrocławiu. Szkolenie zgromadziło kilkadziesiąt uczestniczek, które przez cały dzień zdobywały wiedzę praktyczną od pierwszej pomocy dla niemowląt po konsultacje z ekspertami z dziedziny położnictwa, dietetyki i telemedycyny. Uczestniczki mogły również bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych, takich jak pomiar poziomu glukozy, cholesterolu całkowitego czy szybkiego badania EKG. Szkolenie Smart City Bezpieczna Mama jest częścią programu Bądź Bezpieczna. W jego ramach wrocławianki mogą także skorzystać m.in. z mobilnych badań KTG w warunkach domowych. A teraz w raporcie Radia Gra zmieniamy temat. Politechnika Wrocławska otwiera pierwszy w Polsce kierunek, na którym będą kształceni specjaliści do spraw infrastruktury technicznej uzdrowisk i sanatoriów. Studia z tego zakresu będą prowadzone w filii Politechniki w Jeleniej Górze, gdzie znajduje się uzdrowisko Cieplice. Nowy kierunek nosi nazwę Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem i oferuje 45 miejsc dla studentów pierwszego roku. Ma być odpowiedzią wrocławskiej uczelni na rozwój branży uzdrowiskowej i sanatoryjnej w Polsce. Uczelnia zwraca uwagę, że program nowego kierunku studiów został przygotowany w oparciu o zapotrzebowanie miast i gmin uzdrowiskowych w obszarze energii, klimatu i środowiska. Studenci mają do wyboru aż 10 modułów wybieralnych, co pozwala im na samodzielne kształtowanie części ścieżki. ścieżki edukacyjnej zgodnie z ich zainteresowaniami. Uczelnia podkreśla, że w programie studiów duży nacisk zostanie położony na ekonomię i wpływ na środowisko.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
20: Wykłady z udziałem kryminologów, medyków sądowych czy psychiatrów, do tego spotkania z autorami i dyskusje poświęcone literaturze kryminalnej. To wszystko w programie rozpoczynającego się dziś we Wrocławiu Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Wydarzenie odbywające się w tym roku po raz 23 to największa impreza w Polsce promująca kryminał jako gatunek literacki. W festiwalowym programie znalazł się spektakl teatralny, a stałym elementem wrocławskiego festiwalu jest gala wręczenia nagrody wielkiego kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej wydanej w ubiegłym roku. Nazwisko zdobywcy tegorocznej nagrody zostanie ogłoszone w czasie gali, która odbędzie się w najbliższą sobotę. Podobnie jak w poprzednich latach, zwycięzca otrzyma statuetkę oraz nagrodę w wysokości 25 tysięcy złotych ufundowaną przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu potrwa do 31 maja.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Trener Jan Urban wysłał powołania na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Cezary Dziwiszek opowie o tym m.in. kto dostanie szansę debiutu.
9: Napastnicy Karol Czubak i Mateusz Żukowski, czyli wicekról strzelców ekstraklasy i czołowy strzelec minionego sezonu w drugiej Bundeslidze oraz młodzi obrońcy 18-letni Kacper Potulski z Mainz, Oskar Wójcik z Krakowi i Norbert Wojtuszek z Jagiellonii. Nie zabrakło powołania dla wicekapitana Piotra Zielińskiego i kapitana Roberta Lewandowskiego. Z Ukrainą towarzysko zagramy w najbliższą niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie.
20: A więcej informacji sportowych, ale związanych tym razem z Wrocławiem już za chwilę na antenie Radia Gra, ale wcześniej najnowszy raport pogodowy. Rafał Jędraszek, ponownie przy mikrofonie. Zapraszam na kolejny raport sportowy w Radiu Gra o poranku. Akademia Piłkarskiego Śląska Wrocław rozpoczęła serię otwartych treningów naborowych. W pierwszych dwóch spotkaniach swoje umiejętności zaprezentowało prawie 70 młodych piłkarzy z całej Polski. Do udziału w testach zgłosili się zawodnicy z roczników 2013 i 2014. W grupie starszych uczestniczyło ponad 30 chłopców, natomiast do zespołu U12 chęć dołączenia zgłosiło 36 osób. Treningi były okazją do zaprezentowania się przed trenerami Akademii, którzy teraz zdecydują, których zawodników zaproszą do swoich drużyn. Koordynator działu skautingu Michał Pawlak podkreślił wysoki poziom sportowy uczestników i zapowiedział kolejne nabory dla młodszych roczników od U7 do U11. Terminy następnych treningów zostaną ogłoszone wkrótce. Na wrocławskich termometrach już prawie 21 kreska na plusie, a najnowsze mapy pogodowe, jakie przed chwilą przeglądaliśmy w redakcji Radia Gra, mówią o temperaturze maksymalnej na poziomie 24 stopni Celsjusza. Tyle mają pokazać wrocławskie termometry w najcieplejszym momencie środy. Ciśnienie się stabilizuje na barometrach we Wrocławiu 1019 hektopaskali, wiatr słaby zachodni.
19: To będzie naprawdę dobra środa, ja to wiem, ja to czuję w kościach. Oliwia Ciszewska, witam ponownie i zapraszam na kolejną i tym samym ostatnią godzinę naszego energicznego poranka. Przed nami Ace of Base, Beautiful Life. No właśnie, to życie jest piękne i będzie piękne w tę piękną środę. Gramy!

rano i dobrze, w takich pozytywnych humorach i na tej najlepszej porannej fali unosimy się już w kierunku kolejnego tematu i tak pomyślałam, że skoro dobry humor nas nie opuszcza, to pomówimy o tym, co ostatnio odkryli amerykańscy internauci. Mianowicie odkryli rosół i kompot, ale oczywiście nie nazywają ich tak jak my, tylko kompot z truskawek. Nazwali boiled strawberry, czyli gotowane truskawki. Jest to dla nich odkryciem, że można w sposób dość naturalny stworzyć naprawdę dobry, no i słodki napój. A także, co ciekawe, odkryli rosół, który nazywają chicken tea, który rozlewają do kubeczków, no i piją sobie. Na zdrowie oczywiście. Słyszałam tylko, że polscy internauci boją się, że ci amerykańscy odkryją więcej naszych polskich przepisów i nie daj losie przerobią kolejny przepis po swojemu. No bo co, taki bigos po amerykańsku? Wyobrażacie to sobie? Albo czernina? Nie, no to już by było za dużo. Radio Gra.

0: That's the way my heart goes. Takie hity pełne energii od samego rana w Radiu Gra. A skoro już o energii mowa, to mam nadzieję, że nie zabraknie jej naszym piłkarzom, którzy szykują się do meczów towarzyskich z Ukrainą i z Nigerią, a my dostaliśmy informację dotyczącą tego, kto zagra. Pojawi się oczywiście kapitan biało-czerwonych, Robert Lewandowski, ale jest też kilka nowych twarzy, między innymi na co dzień grający w Motorze Lublin Karol Czubak, będzie też Mateusz Żukowski, Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik z Krakowi. Domyślam się, że w takiej sytuacji, kiedy pojawia się ktoś nowy, panowie zaglądają do statystyk takich zawodników, a ja oczywiście zaglądam na Instagrama, no i czekam na nowe twarze na boisku. W końcu też muszę mieć jakąś radochę z tego meczu.
1: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowid.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
20: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: Po reklamie.
22: To jest Radio Gra.

0: dobre granie od samego rana w całym Wrocławiu. Tak się budzimy na 95,1 FM. A już teraz przechodzimy do informacji płynących do nas z Politechniki Wrocławskiej, ponieważ tam badacze z Wydziału Mechanicznego, doktor inżynier Dariusz Pyka, magister inżynier Karina Krawiec i doktor inżynier Jakub Słowiński opracowują specjalne kamizelki ochronne i hełmy ochronne dla czworonogów pracujących m.in. w ratownictwie i w wojsku. Na zdjęciach wygląda to wspaniale, takie działania oczywiście propsujemy i promujemy. Niech nasze pieski będą bezpieczne, a te hełmy są przeurocze. I co warto dodać, każdy taki hełm jest dopasowywany do wielkości uszka i głowy pieska. No i muszę przyznać, w takich warunkach to już można pracować i nie jest to psia robota.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Już teraz na antenie Radia Gra wybrzmiało, ale przed nami jeszcze sporo hitów, które sprawią, że nieco bardziej nóżka porusza się pod biurkiem. Graceland, a także Tic Tac Tac, czyli utwór, do którego każdy ma swój własny tekst, to jeszcze u nas przed dziewiątą.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
10: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
9: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
10: A każdy dzień to nowa przygoda.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
13: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Na wrocowskich termometrach już prawie 21 kreska na plusie, a najnowsze mapy pogodowe, jakie przed chwilą przeglądaliśmy w redakcji Radia Gra, mówią o temperaturze maksymalnej na poziomie 24 stopni Celsjusza. Tyle mają pokazać wrocowskie termometry w najcieplejszym momencie środy. Ciśnienie się stabilizuje na barometrach we Wrocławiu. 1019 hektopaskali, wiatr słaby, zachodni.
19: Gra FM.

0: Rano i dobrze, bo tak nazywa się ten program. Już powoli, zbliżamy się do godziny 9, ale zanim to, jeszcze takie informacje prosto z Francji, która to zaostrza przepisy dotyczące wyrobów nikotynowych. Na terenie całego kraju wprowadzono zakaz sprzedaży saszetek nikotynowych oraz gum zawierających nikotynę. Władze uzasadniły te decyzje troską o zdrowie obywateli, a także ograniczenie kontaktu młodzieży z nikotyną. No i takie zachowania popieramy. Choć domyślam się, komu rozsianie takiego zdrowego trendu po Europie by się nie spodobało.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Już za chwilę, już za moment, godzina 9:00, a tymczasem zerknam jeszcze sobie do kalendarza, ponieważ okazuje się, że w Boliwii to właśnie dziś obchodzą Dzień Matki. Także jak ktoś niechcący coś przeoczył, no to widzicie, macie wymówkę. Dzisiaj również można świętować. A co ciekawe, w Nigerii Dzień Dziecka dzisiaj, 27 maja. No proszę bardzo, można też zrobić sobie podwójny Dzień Dziecka i dziś, i 1 czerwca. Kto nam zabroni?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
4: masz. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom.

0: które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32 przez 34. www.czubimyślnikboom.pl.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból szyi po pracy?
6: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Reklamie. Już dziewiąta, czas po raz kolejny sprawdzić, co się dzieje wokół nas. Raport Radia Gra przed nami.
14: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Na początek przypomnienie: od teraz przez pół godziny na terenie całego Wrocławia uruchomione zostaną syreny alarmowe. To jeden z elementów miejskich ćwiczeń na Dodrze 2026 Bezpieczne Osiedle realizowanych w ramach programu Bezpieczny Wrocław. Syreny będą uruchamiane wyłącznie w formule treningowej. Nie ma powodów do niepokoju. Wrocławski magistrat apeluje dodatkowo: jeśli w tym czasie syreny nie będą słyszalne w Państwa okolicy, prosimy o przesłanie informacji na adres wbz@umwroc.pl. Powtórzmy: wbz@umwroc.pl. Przypomnijmy jeszcze, że ćwiczenia służb potrwają do godziny 13. W raporcie Radia Gra zmieniamy temat. Od początku roku na wrocławskich przystankach wybito już blisko 50 szyb. Koszt napraw wyniósł około 225 tysięcy złotych, a tylko w maju usuwanie skutków wandalizmu pochłonęło 210 tysięcy. Dla porównania dodajmy, że miesięczny budżet na utrzymanie całej infrastruktury przystankowej w mieście, takiej jak wiaty, słupki, ławki i pylony, wynosi około 250 000 złotych. Magistrat prosi świadków dewastacji lub te osoby, które posiadają informacje na temat sprawców, o kontakt z policją.
15: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
14: Port lotniczy Wrocław zarobił w ubiegłym roku ponad 35 milionów złotych brutto. Wynik udało się zrealizować pomimo wstrzymania operacji lotniczych na 40 dni jesienią ubiegłego roku. Przychody wrocławskiego lotniska wyniosły w 2025 ponad 521 milionów złotych. To o niemal 14 milionów więcej niż rok wcześniej. Na inwestycje w ubiegłym roku port przeznaczył ponad 250 milionów złotych. Chodziło nie tylko o rozbudowę części operacyjnej i przygotowywaną rozbudowę i przebudowę terminalu. Wydatkowano pieniądze na modernizację drogi startowej, zakup maszyn do obsługi lotniska, także nowego systemu parkingowego i rozbudowę parkingu długoterminowego. Władze portu podkreślają, że w ubiegłym roku na lotnisku obsłużono 5 milionów pasażerów, a przebudowa części operacyjnej idzie zgodnie z planem. W przypadku wyniku finansowego lotnisko poprawiło plan o prawie 7 milionów złotych. W lokalnej części raportu jeszcze informacja o tym, że Wrocław zamawia nowe urządzenia na place zabaw. Niebawem ruszy przetarg na potrzeby tego, co będzie robione jesienią tego i wiosną przyszłego roku. Przygotowane postępowanie dotyczy 18 miejsc. Znalazły się wśród nich m.in. Park Pilczycki, Zieleniec przy Gołębiej czy Park Szczytnicki. Dokładną listę można znaleźć na miejskiej stronie wroclaw.pl, a kwota, jaką miasto przeznaczy na ten cel, przekracza 1 000 000 zł.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Stanisław Kracik, komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta ma pełnić tę funkcję do czasu wyboru następcy odwołanego w niedzielnym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do tego momentu miasto ma funkcjonować normalnie.
4: Ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, przygotowywanie się do budżetu 2027.
14: Zapewniał rządowy komisarz Stanisław Kracik. Tysiąc 19 hektopaskali wskazuje obecnie redakcyjny barometr Radia Gra. Środa we Wrocławiu dniem ze stabilnym ciśnieniem. Do tego dużo, dużo słońca. A zajdzie o 20.51. Temperatura maksymalna w ciągu dnia na poziomie 24 stopni Celsjusza. Do tego zachodni wiatr na pograniczu statusów słaby, umiarkowany. Warunki biometeorologiczne obojętne.
13: Już po 9:00, a jeżeli wiecie, co się dzieje z reguły o tej porze na antenie Radia Gra, no to musimy się pożegnać. Mariusz Pucyło czeka na swoją kolej, a ja dziękuję niezmiernie za dzisiaj i jutro słyszymy się już w pełnym składzie. Do usłyszenia, Oliwia Ciszewska. Pa, pa.

0: Tenisowy dzień nam się dzisiaj zapowiada. Nasze dziewczyny grają na French Open. Pierwsza w kolejce jest Iga Świątek, która zagra z Sarą Bejlek z Czech o godzinie 12. Chwilę później Magda Linet. Jej przeciwniczką będzie Jelena Ostapenko, a potem jeszcze o 15 Magdalena Fręch z Jill Teichmann. Kto będzie mógł w pracy podglądać te mecze, ten szczęściarz. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Za nami Fragma i Tokame, a przed nami m.in. George Harrison, zespół Video i Sabrina Carpenter.
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
1: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
1: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz radia, Gra FM.

0: zespół wideo w Radiu Gra. Być może te informacje już słyszeliście, ale warto ją chyba powtarzać. Dzisiaj zaplanowane są ćwiczenia służb nad Odrze 2026, bezpieczne osiedle, a działania będą prowadzone m.in. w rejonie dworca PKP nad Odrze, parku Staszica, ulicy Łowickiej i wybranych obiektów, a to oznacza, że dzisiaj jeszcze mogą zawyć syreny. Do godziny 13 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe, zobaczyć pojazdy i patrole służb, a także działania ratownicze i organizację punktów ewakuacyjnych. Czytamy, ale spokojnie, spokojnie, to tylko ćwiczenia. Za chwilę pogoda dla Wrocławia, potem Rihanna.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania m.in. kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
6: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
7: Najwspanialszą.
6: Czy ja mam zawsze rację?
7: Zawsze.
6: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
7: Najlepszy.
6: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
8: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
9: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: 1019 hektopaskali wskazuje obecnie redakcyjny barometr Radia Gra. Środa we Wrocławiu dniem ze stabilnym ciśnieniem, do tego dużo, dużo słońca, a zajdzie o 20.51. Temperatura maksymalna w ciągu dnia na poziomie 24 stopni Celsjusza, do tego zachodni wiatr na pograniczu statusów słaby, umiarkowany. Warunki biometeorologiczne obojętne.

taka podana serwuje Sabrina Carpenter Espresso w Radiu Gra. Przyglądam się nowemu Ferrari, no i mam takie mieszane uczucia. Ferrari pokazało swojego pierwszego elektryka. Nazywa się Luce, no i można przeczytać, że chociaż nawiązuje stylistycznie do klasyki, to jego wygląd nie wszystkim przypadł do gustu. Chyba jestem na tej liście, wygląda troszkę bardziej jak zabawka niż Ferrari. Zresztą jeżeli chodzi o elektryczne Ferrari, to nie ma się czym chwalić. Ja to miałem elektryczne Ferrari, jak miałem jakieś 8 albo 9 lat. No takie malutkie, na baterie. A jak?

0: Przyjemna muzyka na przyjemny dzień. Alesso i Zara Larsson w Radiu Gra. Ten dzień to 27 maja, 147 dzień roku. Do końca pozostało 218 dni, a dzień potrwa dziś 16 godzin 39 minut. Jest krótszy od najdłuższego już zaledwie o 34 minutki. Za chwilę 10 i najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
6: Najwspanialszą.
5: Czy ja mam zawsze rację?
6: Zawsze.
5: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
6: Najlepszy.
5: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
7: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim.

0: Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyptos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
11: Mamy środę, 27 dzień maja. Zegary wskazują 10. Zapraszam na najnowszy raport i świeżą prognozę pogody.
12: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Za godziny rozpoczną się we Wrocławiu targi pracy. Skierowane będą do osób zwłaszcza powyżej 45 roku życia, które chcą wrócić na rynek pracy, zmienić branżę lub rozwinąć swoje kompetencje. Targi odbywać się będą dziś i jutro w centrum handlowym przy Placu Grunwaldzkim w godzinach od 11 do 18. Uczestnicy będą mogli korzystać z konsultacji z doradcami kariery, przygotować profesjonalne CV, wykonać testy kompetencyjne oraz uzyskać informacje o możliwościach pracy za granicą w ramach sieci EURES. Przewidziano także prezentację ofert pracy, spotkania z pracodawcami oraz praktyczne wskazówki dotyczące rozwoju zawodowego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
13: O tym się mówi we Wrocławiu.
12: Akcja Panowie Jazda po Zdrowie zawitała do Wrocławia. Najpierw przy Stadionie Olimpijskim, a następnie przy ulicy Lekarskiej. Tam panowie mogli korzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w specjalnym mobilnym autobusie. Jak twierdzi profesor doktor habilitowany nauk medycznych Zbigniew Doniec, specjalista w dziedzinie m.in. alergologii i pulmonologii. Niestety mężczyźni nadal niechętnie korzystają z takich badań.
14: Nie powinniśmy czekać na objawy. Powinniśmy tutaj, odwołując się do głównego takiego przekazu medialnego naszej kampanii, przebadać się, czy też sprawdzić, zrobić sobie taki przegląd zdrowia, tak jak już, jak wszyscy wiemy, panowie dbają o swoje samochody, robią przeglądy, wymieniają olej, ale też na pewno ta troska powinna dotyczyć własnego zdrowia. I to jest główne przesłanie. Nie czekamy, badamy się.
12: Dziś akcja będzie prowadzona w Wałbrzychu, a 28 czerwca wróci do Wrocławia.
13: Radio Gra poleca.
12: Wrocławski rynek zamienił się w pachnące kwiatami i regionalnymi przysmakami centrum. Przez miesiąc do 28 czerwca trwa tam jarmark świętojański. Na gości czeka mnóstwo atrakcji, a na jednym ze stoisk spotkaliśmy Galinę Kowalski, która wykonuje biżuterię. A rozmawiała z nią Martyna Czerwińska.
15: Kocham niesamowicie Wrocław, bo tutaj niesamowita ilość ludzi z moich stron, chociaż ja też, mój tata Polak, mama Ukrainka, i to wszystko przenoszę w swoją markę.
16: Jest piękna pogoda, ludzi sporo, chętni są na zakupy, czy raczej każdy pogląda, powie, że ładne, idzie dalej?
15: I tak, i tak. Jest ogromna ilość ludzi. Ludzie kupują. Powiem pani tak, że 10 lat temu i teraz to jest niebo i ziemia, dlatego że ludzie bardziej doceniają rzeczy tworzone ręcznie, mniej kupują chińskie, doceniają tą pracę, co my, rzemieślnicy, wykonujemy.
12: Na jarmarku stanął także domek miejski, specjalna strefa wystawiennicza dedykowana dolnośląskim rzemieślnikom. Słuchacie raportu Radia Gra. Donald Tusk jest z wizytą w Londynie. O 12:00 spotka się z Keirem Starmerem. Dziś premierzy Wielkiej Brytanii i Polski podpiszą traktat dotyczący wzmocnienia współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności.
6: Nowy traktat ma na celu stworzenie realnych mechanizmów współpracy militarnej wykraczających poza dotychczasowe struktury. Jak zaznaczają tutejsi komentatorzy, relacje obu krajów opierają się na wieloletniej współpracy w ramach NATO oraz silnych powiązaniach społecznych i gospodarczych. Nowy traktat ma stanowić rozwinięcie wcześniejszych obustronnych umów, skupiając się nie tylko na obronności, ale także na odporności gospodarczej.
12: Tyle Bogdan Frimorgan. Podpisanie traktatu o 13:00 w bunkrze bitwy o Wielką Brytanię w zachodnim Londynie. Ciśnienie we Wrocławiu wzrosło do poziomu 1020 hektopaskali. Tyle pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra i ostatecznie się ustabilizowało. Tak będzie do wieczora, potem kolejny prognozowany wzrost. Poza tym środa we Wrocławiu z temperaturą maksymalną na poziomie 24 stopni Celsjusza, umiarkowanym zachodnim wiatrem i sporą dawką słońca.
11: Dzisiaj dzień jak najbardziej z uśmiechem, bo przecież to środa, czyli już taki mały piątek. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie. Przed nami jeszcze sporo dobrej muzyki i pozytywnego zamieszania. Jeżeli pracujecie, trzymam kciuki. Jeżeli macie wolne, zazdroszczę. Na początek tej godziny Andy Dusty, Zakaria.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra, to Musty i Horny. Za chwilę pojawi się Sylwia Grzeszczak. Tak sobie ulepszamy ten dzień w pracy. Dobrze, że tę pracę mamy, chociaż coraz więcej osób boi się, że robotę odbierze im sztuczna inteligencja. Obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej zauważalne, pisze magazyn The Economist i podaje, że 22% Amerykanów sądzi, że w przeciągu 5 lat utraci pracę na rzecz sztucznej inteligencji. A ja ciągle myślę, że sztucznej inteligencji nie musi się bać ten, kto ma swoją.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
7: Sprawdź to sam, dzięki za...
6: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
14: Harmonizer.
15: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
16: Słuchasz radia Gra FM.

Michael Jackson w środowe przedpołudnie w Radiu Gra. Dzisiaj środa, a ja już o sobocie, w sobotę, czyli 30 maja w Parku Szczytnickim przy Pergoli odbędzie się trzecia edycja biegu Wrocław Tętni Dobrem, czyli akcja, która promuje honorowe krwiodawstwo, a także aktywny styl życia. Na starcie ma pojawić się 250 biegaczy, jednocześnie honorowych dawców krwi. I wyglądać to będzie tak: o 10 pod Iglicą start, biegacze zmierzą się z dystansem 4500 metrów, a ta liczba jest nieprzypadkowa, bo stanowi bezpośrednie nawiązanie do 450 ml krwi, czyli tyle, ile można oddać podczas jednej donacji oddawania krwi. A na każdego, kto w sobotę zdecyduje się oddać krew w krwiobusie, czekał będzie pamiątkowy pluszak. Godziny rejestracji dawców od 9 do 12. Także odważnych zachęcamy i zapraszamy. A to już Ale Farben i Body Talk.

0: To oczywiście Grzegorz Chyży w Radiu Gra. Grzegorz ma dzisiaj urodziny. O urodzinach oczywiście więcej o 12.20, a ja zdradzę, co jeszcze zagramy do 11.00. Będzie Hathaway i What is Love, będzie Lady Gaga i będzie okazja, żeby razem z Cleo zaśpiewać Za krokiem krok.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
7: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubimyślnikboom.pl.
8: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
9: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakupy za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Ciśnienie we Wrocławiu wzrosło do poziomu 1020 hektopaskali, tyle pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra i ostatecznie się ustabilizowało. Tak będzie do wieczora, potem kolejny prognozowany wzrost. Poza tym środa we Wrocławiu z temperaturą maksymalną na poziomie 24 stopni Celsjusza, umiarkowanym zachodnim wiatrem i sporą dawką słońca.
13: To jest Radio Gra. What is love?

How Bad Do You Want Me? Lady Gaga, wielkie gwiazdy w Radiu Gra. Dzisiaj wielkie gwiazdy piłki nożnej podczas Ultimate Legend Night Wrocław 2026 na meczu Polska, reszta świata. Przypomnę, kto pojawi się na murawie. Między innymi Artur Boruc, Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski, Kamil Grosicki, Peszko, Pazdan, Glik, Brożek, Mila. To z naszych, a ze światowych Andrii Szewczenko, Alessandro Del Piero, Rivaldo, Rui Patricio i jeszcze wielu innych. To także starcie trenerów. Jedną drużynę poprowadzi Adam Nawałka, a drugą Michał Probierz. No, fajna atrakcja i przypomnę, że nie ostatnia piłkarska w tym tygodniu, bo czeka nas jeszcze towarzyski mecz Polska-Ukraina.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
10: Najwspanialszą.
9: Czy ja mam zawsze rację?
10: Zawsze.
9: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
10: Najlepszy.
9: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
11: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do

0: Teatru Polskiego we Wrocławiu.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
3: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
2: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
3: A każdy dzień to nowa przygoda.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
5: Skoda.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Po reklamie.
9: Hity pełne energii w Radiu Gra powrócą za chwilkę, ale teraz mamy 11, czyli pora się doinformować. Zapraszam na raport.
10: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Port Lotniczy Wrocław wprowadzają nowe trasy odlotów samolotów. Tą informacją zaczynamy przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zmiany mają na celu ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców Wrocławia i okolicznych miejscowości, szczególnie w zakresie hałasu generowanego przez startujące maszyny. Nowe procedury mają wejść w życie najpóźniej na początku 2027 roku. Projektowane ścieżki startów pozwolą samolotom omijać najgęściej zaludnione osiedla oraz miejscowości położone na zachód od lotniska. Trasy będą prowadzić głównie nad terenami niezamieszkałymi, co ma poprawić komfort życia mieszkańców, zwłaszcza osiedla Oporów i miejscowości Lutynia. Zmiany będą uzależnione od kierunku startu. Samoloty odlatujące na wschód po osiągnięciu odpowiedniej wysokości skręcą w stronę węzła Bielańskiego, następnie polecą wzdłuż autostrady A4. Z kolei maszyny startujące na zachód wykonają skręt w lewo, omijając Lutynię od południa, po czym trasy rozdzielą się na docelowe kierunki. Procedury startu i lądowania będą nadal uzależnione od warunków pogodowych, kierunku i siły wiatru oraz aktualnej sytuacji na lotnisku. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo operacji lotniczych.
11: Wracamy do sprawy.
10: Aktywiści z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego alarmują. We Wrocławiu truje nas tlenek azotu. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez DAS. Spośród 47 przebadanych punktów na 20 mamy przekroczenia obecnej normy NO2.
12: Sytuacja jest, można powiedzieć, dramatyczna. Trujemy siebie, trujemy dzieci. Te tlenki azotu, które tutaj widzimy, jakie one mają stężenia w tych poszczególnych punktach miasta, nie oznacza to, że nasze powietrze nie spełnia norm, które są obecnie obowiązujące. Za 3 lata nie będzie już żadne normy, żadne miejsce nie będzie spełniało już tych norm. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że nawet jeżeli my mówimy o tym, że to będą jakieś normy, nie normy, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli po prostu lekarze mówią wprost, tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle oddychać tlenkami azotu. Maksymalne dopuszczalne stężenie to jest 10 mikrogramów na metr sześcienny.
10: To była Joanna Szczygielska-Żółtańska z ruchu Rodzice dla Klimatu.
11: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu podpisała umowę na rewitalizację linii kolejowej z Kamiennej Góry do Ogorzelca. Odtworzony zostanie blisko 12-kilometrowy odcinek. Projekt zakłada także ponowne uruchomienie przystanków w Ogorzelcu, Pisarzowicach i Leszczyńcu. Prace potrwają 2 lata, rewitalizacja pochłonie blisko 44 miliony złotych.
13: Ten odcinek skomunikuje i Kowary, ale również Jelenią Górę. Praktycznie po wybudowaniu tego odcinka można dojechać praktycznie do każdego zakątka nie tylko Polski, ale również Europy.
10: To był Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. A teraz w raporcie trwające śledztwo dotyczące serii fałszywych alarmów, do których dochodziło w ostatnich dniach. W tej sprawie w różnych częściach kraju zatrzymano 3 młode osoby w wieku 19 i 20 lat.
14: Działali w nieformalnej grupie w internecie, która specjalizowała się w atakach hakerskich, stalkingu
5: czy właśnie wywoływaniu fałszywych alarmów. Jak usłyszałem, głównym celem była zabawa i destabilizacja sytuacji. Cieszyli się, widząc, jaki zamęt wywołują swoim działaniem. Z satysfakcją obserwowali reakcje na najwyższych szczeblach władzy, a także to, jak dwie strony sceny politycznej się okładają, powiedział mi jeden ze śledczych. Na razie nie ma żadnych sygnałów, by te osoby działały na zlecenie jakichś obcych służb.
10: To był Krzysztof Zasada. Na redakcyjnym termometrze radia gra już prawie temperatura maksymalna prognozowana na dziś 23 stopnie Celsjusza pokazuje, a według prognoz powinien wskazać jeszcze jedną kreskę więcej. Do tego 1020 hektopaskali na wrocławskich barometrach. Ciśnienie na razie stabilne, pod wieczór zacznie rosnąć i środa we Wrocławiu przepełniona słońcem, biometr obojętny.
9: I już po 11, za nami prawie połowa dnia, no i weekend coraz bliżej. Niektórzy to już pewnie czują, ten weekendowy klimat. Tu Radio Gra, tu Mariusz Pucyło, tu hity pełne energii. A na początek tej godziny For the Cause i Stand By Me. Yes. It is not that funny. That's not.

0: Enej i skrzydlate ręce w Radiu Gra. Jeszcze nie skończył się jeden rok szkolny, a już Ministerstwo Edukacji przedstawiło kalendarz roku szkolnego 2026-27. Rozpocznie się 1 września tego roku, skończy 25 czerwca 2027, czyli rok szkolny znowu będzie długi. Wakacje nie 10-tygodniowe, tylko 9-tygodniowe, ale najbardziej interesują nas chyba terminy ferii. Jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, to w przyszłym roku to będzie pierwsza tura od 18 do 31 stycznia. Już można sobie zanotować i planować. A my gramy dalej za chwilę. Ray.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

Gary Halliwell marzy o deszczu mężczyzn. It's raining men w radiu gra. A ja mam deszcz propozycji na dzisiaj, co się dzieje we Wrocławiu w środowy wieczór. W The Gate dzisiaj The Greatest Covers, czyli zabrzmią utwory takich wykonawców jak Elton John, Prince, Guns N' Roses czy Whitney Houston. Śpiewać będzie Natalia Witwicka. Vertigo Jazz Club o 20:00 proponuje wieczór Harry Styles meets Ed Sheeran by Wojtek Kiełbasa. Do usłyszenia takie przeboje jak Watermelon Sugar, Adore You, Late Night Talking, Sign of the Time, Azizam czy Shape of You. No i przypomnę, że dzisiaj mamy także wielkie wydarzenie sportowe, piłkarskie o 20:30 Tarczyński Arena Ultimate Legends Night Polska kontra reszta świata.

0: sam się ostatnio troszkę czuję jak taki King of the Jungle. Nie wiem, co mi tak dodaje pewności siebie. Może to pogoda. Jaka będzie dzisiaj, to sprawdzimy za chwilę, a potem Celine Dion zaśpiewa That's the way it is.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów Dary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: oraz ketchup Publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Na redakcyjnym termometrze radia gra już prawie temperatura maksymalna prognozowana na dziś 23 stopnie Celsjusza pokazuje, a według prognoz powinien wskazać jeszcze jedną kreskę więcej. Do tego 1020 hektopaskali na wrocławskich barometrach. Ciśnienie na razie stabilne, pod wieczór zacznie rosnąć i środa we Wrocławiu przepełniona słońcem, biometr obojętny.
9: To jest Gra FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Gromi, a razem z nim Ina. Dzisiaj mamy środę, 27 maja, wśród nietypowych świąt. Dzień Samorządu Terytorialnego. O, ci samorządowcy to ostatnio muszą uważać, żeby ich nie odwołali. No i dzisiaj także Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Rzadko spotykany zawód, ale chyba ciekawy. Pozdrawiamy. Za chwilę 12, za chwilę najnowszy raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
5: Najwspanialszą.
4: Czy ja mam zawsze rację?
5: Zawsze.
4: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
5: Najlepszy.
4: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
6: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: Wielosztuki w RTV.

0: i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Co tam, panie, w polityce? I nie tylko. Dowiemy się tego teraz. W raporcie o 12:00 będzie też prognoza pogody.
3: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek informacja o zmianach w kursowaniu wybranych linii tramwajowych we Wrocławiu. Wszystko w związku z dzisiejszym wydarzeniem Ultimate Legends Night, Polska, reszta świata na Tarczyńskiej Arenie. Linia tramwajowa 18 będzie kursować dłużej, do około godziny 23.30, do 22.45 zaplanowano 4 dodatkowe kursy na stałej trasie, realizowane co mniej więcej kwadrans. Linia tramwajowa 20 natomiast zostanie wzmocniona w godzinach między 22.30 23.30. Tramwaje będą odjeżdżać co około 10 minut. Dodatkowe kursy pojadą w skróconych relacjach. Dwa kursy do FATU i dwa kursy do Arkad. A teraz wrocławskie Wojszyce, gdzie rozpoczyna się realizacja projektu Zielona Sieć Rowerowo-Piesza Wrocławia w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Umowa z wykonawcą została już podpisana, a wartość inwestycji przekroczy 200 tysięcy złotych. Projekt obejmuje kompleksowy remont istniejących ścieżek pieszych prowadzących od ulicy Szarych Szeregów i Kwitnącej do osiedlowego Placu Zabaw. To popularne skróty, z których codziennie korzystają mieszkańcy. Nowe trasy łącznej długości blisko 200 metrów zostaną wykonane z przepuszczalnego kruszywa, co zapewni wygodę pieszym, rodzicom z wózkami, a także dzieciom na hulajnogach. Prace potrwają 4 miesiące od momentu podpisania umowy.
4: Temat dnia w Radiu Gra.
3: Mówimy dziś o akcji Panowie Jazda po Zdrowie. W jej ramach do Wrocławia zawitał specjalny bus, w którym mężczyźni mogli korzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych.
5: Chyba powszechną świadomością jest to, że mężczyźni żyją krócej niż kobiety, tak mówiąc statystycznie. Natomiast istotne jest to, że potwierdzono też, że kobiety częściej wykonują sobie badania profilaktyczne. No tutaj mamy, powiedziałbym, pewne zaległości, można wiele mówić o przyczynach, ale to jest kwestia w tej chwili też spojrzenia takiego, że powinniśmy jako panowie podchodzić odpowiedzialnie. To jest odpowiedzialność, własne zdrowie.
3: Mówił Radiu Gra profesor Zbigniew Doniec, specjalista m.in. w zakresie alergologii i pulmonologii. Ponowna okazja do przebadania się w Haskobusie we Wrocławiu za miesiąc, 28 czerwca. A teraz wracamy na wrocławski rynek. Tam wśród zielonych aranżacji z kwiatów i ziół, 80 drewnianych domków z wyrobami rękodzielniczymi, produktami regionalnymi i oryginalnymi pamiątkami. Wrocław świętuje Noc Świętojańską aż przez miesiąc, organizując w sercu miasta jarmark.
6: Mamy rogi, mamy kufle, mamy biżuterię, mamy też inne ozdoby oraz literaturę dla wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką.
7: To jest tylko dekoracja? Czy taki róg może do czegoś posłużyć?
6: Jest to naczynie użytkowe i na tym pozostajemy.
3: Jarmark potrwa do 28 czerwca, jak co roku rozciąga się wokół Pręgierza oraz na Świdnickiej i Oławskiej.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego, zapewnia minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Chodzi o wypłaty z kaucjomatów na duże kwoty.
8: Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy.
9: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbieram grupę dzieciaków i mówię im, chodzicie po świetnikach, zbieracie te butelki, ja je potem oddaję i odpalam wam jakąś sumę.
8: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowane. To drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje, nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem.
3: Mówiła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Słońce czasami we Wrocławiu lekko blednie, ale to takie spostrzeżenie na początku drugiej części dnia, kiedy spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra. Spokojnie, prognozy mówią, że potowarzyszy nam do zachodu ten dziś o 20.52. Do tego czasu wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do okolicy 15 kreski. Do tego stabilne jeszcze ciśnienie w granicach 1020 hektopaskali. Pod wieczór zacznie rosnąć. Wiatr umiarkowany zachodni we Wrocławiu.
2: I już po 12:00, czyli zaczynamy środowe popołudnie z Radiem Gra. Mam nadzieję, że wszyscy w dobrych i coraz lepszych nastrojach. Przypominam, że środa to już naprawdę taki solidny krok w stronę weekendu. Jeszcze chwileczka, jeszcze momencik. I będzie piątek, a to już Alex Warren i Fever Dreams, potem między innymi Dua Lipa, Dawid Podsiadło i Ed Sheeran. Zostańcie z nami. How

0: Elektrycy w radiu gra Electric Light Orchestra. To nie ma się co dziwić, że napięcie rośnie. Teraz o tym, kto ma dzisiaj urodziny. 27 maja, jeżeli chodzi o gwiazdy, to dzisiaj 56 lat kończy Martin Miller, znany z zespołu Boys. Jamie Oliver, brytyjski kucharz, autor książek kulinarnych, ma dzisiaj 49 urodziny. W 78 urodziła się aktorka Joanna Koroniewska, a w 87 Grzegorz Chyży. Na liście gwiazd także Lily Rose Depp, aktorka, córka Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis, znana m.in. z ostatniej wersji Nosferatu, kończy dzisiaj 27 lat. Urodzona dziś osoba wyróżnia się swoim zdrowym rozsądkiem oraz tym, że zawsze chce wszystko wiedzieć. Posiada własne zdanie na każdy temat, nie jest bezkrytycznym naśladowcą. Jest pracowita i sumienna, ma sztywne zasady moralne. Szukamy wad. Jest bardzo zamknięta w sobie i wrażliwa, cechuje ją również duży niepokój i drażliwość. A my pozdrawiamy wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny. Za chwilę piosenka z filmu K-popowe łowczynie demonów.
1: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

super hity w radiu i dobry nastrój gwarantowany. Hity pełne energii w Radiu Grat, Robert Miles i One and One. Jeszcze wracam do propozycji na dzisiaj. Ta jest całkiem niezła. Rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Startuje dzisiaj, potrwa przez 5 dni do 31 maja. W tej chwili chyba właśnie trwają kryminalne warsztaty literackie. Dzisiaj także spotkania z autorami, między innymi z Ryszardem Ćwirlejem, Anną Kańtoch i Robertem Małeckim. Kto interesuje się kryminałem, niech sprawdzi sobie bogaty program naszego wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Ciekawe, kiedy swoją pierwszą książkę napisze Dawid Podsiadło, bo myślę, że kiedyś napisze. Dawid Podsiadło i sezon już teraz. Jest

Jeszcze gdzie niegdzie można spotkać i potłuczone szkło, i całe szklane butelki, no bo te szklane do systemu kaucyjnego ciągle jeszcze nie weszły. Pogoda na resztę dnia, to już za chwilę później. Lady Punk.

0: koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam.
0: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Słońce czasami we Wrocławiu lekko blednie, ale to takie spostrzeżenie na początku drugiej części dnia, kiedy spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gramne. Spokojnie, prognozy mówią, że potowarzyszy nam do zachodu ten dziś o 20.52. Do tego czasu wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do okolicy 15 kreski. Do tego stabilne jeszcze ciśnienie w granicach 1020 hektopaskali. Pod wieczór zacznie rosnąć wiatr umiarkowany zachodni we Wrocławiu.

Ed Sheeran. Mało kto ma w świadomości, że Ed to jest skrót od Edward. On ma na pierwsze Edward, na drugie Krzysztof. Edward Krzysztof Sheeran w Radiu Gra. W środę 27 dnia maja. Nie wiem, dlaczego chciałem powiedzieć już czerwca. Jutro 28. Jutro jedno z gastronomicznych świąt, a takie przecież lubimy najbardziej. Jutro Światowy Dzień Hamburgera. Także już wiemy, co jemy. Słyszymy się jutro po 9. Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Po reklamie.
13: 27 dzień maja w kalendarzu, jest 13 na zegarach, to jest Radio Gra. Czas na najnowszy serwis informacyjny, czas na raport.
14: Daniel Hawrylenia, witam po południu w środę. Raport Radia Gra o 13:00. Zaczynamy od metamorfozy kolejnego obiektu sportowego we Wrocławiu. Legendarne boisko przy ulicy Krajewskiego, dawniej obiekt Wratislawii, dziś Spartana, przeszło kapitalny remont i stało się nowoczesnym domem dla Akademii Piłkarskiej Spartan. Nowa certyfikowana murawa, oświetlenie LED i przestrzeń do treningów dla najmłodszych. Inwestycja za blisko 1,5 mln zł właśnie otwiera nowy rozdział dla wrocławskiego sportu. Już 31 maja oficjalne otwarcie i rodzinny piknik pełen atrakcji. Wśród nich m.in. otwarte treningi, piłkarskie wyzwania, spotkania z trenerami Akademii, a także dmuchańce i tory przeszkód. I to wszystko zupełnie bezpłatnie. Start o godzinie 11:00.
15: O tym

0: się mówi we Wrocławiu.
1: A teraz świetna wiadomość dla mieszkańców Wojszyc. Inwestycje we Wrocławiu wkrótce startują z realizacją zadania w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego pod nazwą Zielona Sieć Rowerowo-Piesza Wrocławia. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Koszt prac to ponad 200 tysięcy złotych. Będzie to kompleksowy remont nawierzchni istniejących ścieżek dla pieszych, które prowadzą od ulic Szarych Szeregów oraz Kwitnącej wprost do osiedlowego placu zabaw. Nowe ścieżki o łącznej długości około 180 metrów zapewnią komfort wszystkim użytkownikom. Dotychczasowe wysłużone trakty zostaną zastąpione równą i wygodną przepuszczalną nawierzchnią z kruszywa, a teren wokół nich uporządkowany. Spółka zaznacza, że wszystkie prace ziemne w sąsiedztwie drzew będą prowadzone pod ścisłym nadzorem dendrologicznym, aby zabezpieczyć lokalny drzewostan i systemy korzeniowe. W trakcie realizacji zadania wykonawca ma też zorganizować ruch zastępczy. Prace mają potrwać 4 miesiące. Teraz odrobina kultury. Fotografie Marilyn Monroe wreszcie dostępne dla wrocławian. 15 lipca w Krupa Art Foundation zaplanowano otwarcie wystawy Marilyn Monroe. Czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Fotografie autorstwa Miltona Greena zostały zakupione przez miasto w 2014 roku za ponad 6 milionów złotych i do tej pory nie były prezentowane szerszej publice.
2: Samo pokazanie będzie na pewno się różniło od dotychczasowych ekspozycji tej wystawy. Będzie miało bardziej charakter taki muzealno-galeryjny. Zaprosiliśmy artystów współczesnych do skomentowania jakby wątków, które w twórczości Marilyn Monroe się cały czas przeplatają. Oczywiście wątek jej kultowości, które sama tworzyła, ale też media z niej tworzyły, więc o mediach, o tożsamości kreowanej przez media. O tym będzie opowiadało wielu artystów.
1: Mówiła prezeska Krupa Art Foundation Katarzyna Młyńczak-Sachs. Dodajmy, że wystawa będzie dostępna do 25 października, a my do jej szczegółów będziemy jeszcze wracać w popołudniowych raportach w Radiu Gra.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Nawet kilkanaście fałszywych alarmów mają na koncie dwie osoby zatrzymane przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymane osoby w przeszłości miały już na koncie podobne przestępstwa.
3: Działały w ramach grupy rozpracowywanej od jesieni zeszłego roku przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. Nie znają się osobiście, kontaktują się przez komunikatory internetowe, podejmują się różnych zadań, by piąć się w hierarchii tej nieformalnej organizacji. Jeden z podejrzanych o kaskadowe alarmy nie przyznał się do zarzutów, drugi miał kierować grupą, przyznał się częściowo. Policjanci zatrzymali też trzecią osobę, która ma mieć związek z fałszywymi alarmami. Na razie nie stanęła przed prokuratorem.
1: Tyle Krzysztof Zasada, a za godzinę sprawdzimy, czy rzeczywiście we Wrocławiu zatruwa nas tlenek azotu. Do usłyszenia. -24 stopnie Celsjusza to temperatura maksymalna w środę we Wrocławiu. Dokładnie tyle wskazują termometry w mieście w tym momencie i tyle będą wskazywać przez resztę popołudnia. Druga połowa dnia również upłynie pod znakiem pięknego słońca i bezchmurnego nieba. Niestety obniża się ciśnienie. Aktualnie to 1019 hektopaskali, ale do końca doby spadnie jeszcze odrobinę.
4: Środowej mocy przybywa i niech to będzie dobre popołudnie. Tego wami sobie życzę, zaczynając tę część programu w Radiu Gra FM. Kłaniam się, dzień dobry. Hity pełne energii na środowe popołudnie, no a środa, wiadomo, robi różnicę. Whitney na początek u nas, a później nowe męskie granie. Witajcie, gramy.

0: To jest Nick Carmen w Radiu Gra FM. Muzyka i hity pełne energii. U nas dziś zajrzymy sobie na Tarczyński Arenę, bo dzisiaj wyjątkowe spotkanie. Zresztą w niedzielę też gramy towarzysko z Ukrainą. Ale ja wiem, no nie tak to miało wyglądać. To miał być mecz, który nas przygotowuje do mundialu. Wyszło jak wyszło. Będziemy też na Starym Mieście. Piękne latarnie i piękne kwiaty mamy do tego. Będziemy w pewnym wyjątkowym parku, który wiosną wygląda fenomenalnie. Zajrzymy też na przykład do miejsc, w których dziać się będzie już w najbliższy weekend. No, środa, można myśleć coraz odważniej o tym, co przed nami, a i będziemy też na porcie lotniczym, który znowu odnotowuje absolutnie rekordowe, wykręca rekordowe liczby. Będę zapraszał, polecał, damy wam także głos w naszej sondzie i to już w tej godzinie. Polecamy się też.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklamie.

0: są hity pełne energii w radiu Gra FM. Teraz będziemy planowali. Planowali długi weekend. No, majówkę było jak było. Było pięknie pogodowo, trzeba przyznać, ale za to no, w kalendarzu nie do końca nam się to dobrze poukładało. Ale w czerwcu czeka nas Boże Ciało i długi weekend zaczynający się już 4.
1: Planujemy weekend. Myślę, że już będzie bardziej na spokojnie, jak tak spędzimy ten długi weekend.
2: Generalnie no, mamy jakieś tam wyjazdy poplanowane, ale takie bardziej chyba rodzinne i prywatne.
3: Czyli taki odpoczynek pełny?
2: Odpoczynek pełny, tak, bo tutaj ostatnimi czasy mamy mocno napięty ten harmonogram, no i musimy sobie troszkę odpocząć.
3: I to będzie taki moment wyczekiwany, ten długi weekend czerwcowy, za półtora tygodnia?
4: Raczej odpoczynek, sam odpoczynek, trzeba odpocząć kiedyś w życiu.
3: A skoro odpocznek to grill?
4: No grill jak tam najbardziej, grill, kiełbaska, kaszanka. Boczuś, kartubeczka.
3: Jeszcze półtora tygodnia, ale państwo już o tym myślą powoli?
4: No, tak.
2: Pogoda nas do tego zmusza i to polskie złote lato, które nadchodzi.
0: Oby rzeczywiście w tym roku lato było piękne. I tego wam sobie życzę.

0: na klubowe popołudnie. Fastboy Topic w Radio Gra FM, hity pełne energii. Daj brakować się będzie za chwilę. Wraca dr Alban ze swoim It's My Life. Powiemy też, co wydarzy się w Aurze, a to tydzień, którym no raczej powodów narzekaj na pogodę to we Wrocławiu nie mamy. W przyszłym też, tak sięgając już mocno, wybiegając w przyszłość, też to dobrze będzie wyglądało. Ale szczegóły już się mawią u nas.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz!
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
6: Najwspanialszą.
5: Czy ja mam zawsze rację?
6: Zawsze.
5: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
6: Najlepszy.
5: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
7: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Reklamie.
12: 24 stopnie Celsjusza to temperatura maksymalna w środę we Wrocławiu. Dokładnie tyle wskazują termometry w mieście w tym momencie i tyle będą wskazywać przez resztę popołudnia. Druga połowa dnia również upłynie pod znakiem pięknego słońca i bezchmurnego nieba. Niestety obniża się ciśnienie. Aktualnie to 1019 hektopaskali, ale do końca doby spadnie jeszcze odrobinę.

Przed nami wyjątkowy weekend, bo we Wrocławiu będziemy świętowali, celebrowali Dzień Dziecka, który już 1 czerwca, a to będzie też weekend z teatrami lalek. Wrocławski Teatr Lalek

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
5: Najwspanialszą.
4: Czy ja mam zawsze rację?
5: Zawsze.
4: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
5: Najlepszy.
4: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
6: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
10: Po reklamie.
11: Startujemy z kolejną godziną popołudnia. 14 staje się faktem, a to czas w Radio Gra FM na najnowszy raport.
12: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Atak z powietrza i awaria chemiczna. Na wypadek takich zagrożeń odbywają się dziś we Wrocławiu wielkie ćwiczenia służb. Najpierw zawyły syreny alarmowe, a teraz tak zwani pozoranci są ewakuowani z dworca na Nadodrzu. Centrum dowodzenia znajduje się w parku Staszica.
13: To dwie osoby, Jaćka, Dawid, bierzecie namiot i idziecie tutaj.
14: Myśli pan, że jesteśmy gotowi w razie jakiegokolwiek zagrożenia?
15: Na pewno mamy procedury, mamy sprzęt, mamy ludzi wykwalifikowanych do udzielania różnego rodzaju pomocy. Te ćwiczenia właśnie są po to, żeby sprawdzać tą gotowość, podnosić ją, widzieć się nawzajem, skoordynować te działania, tak żeby w sytuacji zagrożenia chociażby Państwowa Straż Pożarna wiedziała, że są inne służby, w jaki sposób te służby mogą pomóc.
12: Powiedział Martynie Czerwińskiej Bartłomiej Bajak, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Akcja potrwa kilka godzin, nie zdziwcie się, w okolicy Nadodrza jest bardzo dużo służb. Powtarzamy, to tylko ćwiczenia. Uwaga kierowcy, od jutra do soboty na skrzyżowaniu Głównej Marszowickiej i Wilkrzyńskiej będzie układana masa bitumiczna. W tym czasie ruch w rejonie prac będzie sterowany ręcznie. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Prace na tym skrzyżowaniu to dodatkowy zakres realizowany w ramach przebudowy ulicy Wilkrzyńskiej. Koszt to ponad 700 tysięcy złotych, a jeżeli chodzi o postępy w pracach, to przebudowa Wilkrzyńskiej jest już na finiszu. Do wykonania zostały jeszcze chodniki przy przebudowywanym skrzyżowaniu oraz prace porządkowe.
16: O tym się mówi we Wrocławiu.
12: We Wrocławiu truje nas tlenek azotu. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Dolnośląski Alarm Smogowy. Spośród 47 przebadanych punktów na 20 mamy przekroczenia obecnej normy NO2. Aktywiści, w tym Filip Jankowski z Polskiego Alarmu Smogowego, kolejny raz mówią o strefie czystego transportu.
17: Miasto opiera się na wskazaniach jedynie jednej stacji pomiarowej GIOŚ-u, a my zrobiliśmy to w 47 punktach i wyraźnie widzimy, że te stężenia dwutlenku azotu, czyli zanieczyszczenia wynikającego przede wszystkim

0: ruchu samochodowego w Wrocławiu są dosyć wysokie i należy z tym w jakiś sposób ten problem w jakiś sposób zaadresować. Teraz mówimy o tym, że jest sporo przekroczeń we Wrocławiu według naszych pomiarów w 20 punktach miasta obecnej normy. A teraz proszę pamiętać, za 3,5 roku wchodzi nowa norma, która jest o połowę niższa, 20 mikrogramów na metr sześcienny i nie wiadomo, czy w ciągu 3,5 roku, nie podejmując żadnych działań, uda się ją osiągnąć.
1: Tlenek azotu, dodajmy, to szkodliwy dla zdrowia gaz, który m.in. obniża funkcje kognitywne i poznawcze u dzieci. Pora na raport z kraju. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na legalizację związków partnerskich, mówi szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker. Dziś w Sejmie odbędzie się debata i drugie czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. Głosowanie w piątek. Politycy koalicji rządzącej uważają, że środowisko prezydenta nie rozumie, czym jest ustawa o statusie osoby najbliższej.
2: To jest dokładnie ustawa, która pomaga Polakom, także w zakresie zabezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne, w którym można otoczyć partnera, ale także rozliczenia, kwestie finansowe.
1: Mówiła minister Katarzyna Kotula z Lewicy. Paweł Szefernaker uważa, że ten projekt wprowadza de facto instytucję związku partnerskiego, a na to nie ma zgody prezydenta Karola Nawrockiego. -23-24 stopnie Celsjusza to przedział, w jakim temperatura powietrza we Wrocławiu utrzyma się do wczesnych godzin wieczornych. Do końca dnia będą nam też towarzyszyły piękne słońce i bezchmurne niebo. W środę w stolicy Dolnego Śląska ciśnienie nieco podwyższone, 1019 hektopaskali pokazuje nasz redakcyjny barometr, ale nie przekłada się to w żaden sposób na biometr. Ten do końca dnia pozostanie korzystny.
3: Dzień dobry, po drugiej, witajcie, kłaniam się i pozdrawiam, niech moc popołudnia będzie z nami, z wami, do dobrej kawki, herbaty, napoju, dorzucam też hity pełne energii, Bibi Rexa i Faintless na początek i The Clores. Ja nazywam się Marcin Wiśniewski i jesteśmy razem do 18 w Radiu Gra FM.

0: od środy odważniej przyglądamy się temu, co dziacie będzie przed nami we Wrocławiu, bo odważniej patrzymy na to, co przed nami w weekend także. No więc zapraszamy was do czasoprzestrzeni, która zaprasza na festiwal Sąsiadówka. Brzmi dobrze? 29 i 30 przy Tramwajowej w naszym mieście bezpłatne wydarzenie. W piątek wieczorem będzie można wziąć udział m.in. w open micu, będzie jam session, turniej we flanki, plażówki. Nie zabraknie i strefy muzyki, strefy relaksu. Sobota będzie już bardzo rodzinnym czasem, bo organizatorzy przygotowali targi lokalnych twórców, warsztaty cyrkowe, taneczne. No, będzie można się też poprzebierać, będzie też można m.in. pogadać sobie o ptakach Wielkiej Wyspy. Na miejscu będą też fotobudka, malowanie twarzy, a i tatuaży też lokalnych, okolicznościowych nie zabraknie, więc wpadajcie. Czasoprzestrzeń zaprasza przez dwa dni na Sąsiadówkę, a poleca Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Kto zwalcza ból? Fundary! Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest...

0: Kibiców Pikarskich jeszcze trzyma awans Śląska do PKO Ekstraklasy, świętowanie, które było za nami. No ale, słuchajcie, już dzisiaj wieczorem na Tarcińskiej Arenie kolejne emocje piłkarskie. Polska, reszta świata. Brzmi poważnie? No i będzie poważnie, bo do naszego miasta przyjechały gwiazdy światowego futbolu sprzed lat, między nimi Rivaldo, Alessandro Del Piero, Andrzej Szewczenko, czy też Łukasz Kuba Błaszczykowski i Łukasz Piszczek. Polską drużynę poprowadzi no nie kto inny jak sam Adam Nawałka, resztę świata Michał Probierz. Na murawie nie zabraknie też Artura Boruca, Kamila Glika czy też Sebastiana Mili. O, będą gwiazdy sprzed lat, gwiazdy także polskiej reprezentacji, które bardzo dobrze znamy i jeszcze lepiej pamiętamy. To już dziś wieczorem emocje gwarantowane, ale przede wszystkim dobra zabawa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Cha-ching, cha-ching.
1: Ooh, if I let you put your hands all over me, if I let you wrap all
2: my... Zlato i Lottery w Radio Gra FM. Hity pełne energii, energii muzycznej nie zabraknie także przed godziną 15. Za chwilę nas info o pogodzie, a później jeszcze będzie propozycja dla najmłodszych, bo w końcu to będzie weekend zdominowany we Wrocławiu przez Dzień Dziecka. Zaprosimy was na pewien piknik. Pozostańcie więc z nami.
3: Reklama.
4: To pewne.

0: 2,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: 23-24 stopnie Celsjusza to przedział, w jakim temperatura powietrza we Wrocławiu utrzyma się do wczesnych godzin wieczornych. Do końca dnia będą nam też towarzyszyły piękne słońce i bezchmurne niebo. W środę w stolicy Dolnego Śląska ciśnienie nieco podwyższone, 1019 hektopaskali pokazuje nasz redakcyjny barometr, ale nie przekłada się to w żaden sposób na biometr. Ten do końca dnia pozostanie korzystny.

I to jest dobre granie w Radiu Gra FM. To są, a my zaglądamy do Parku Szczytnickiego, gdzie już w sobotę służby zapraszają na Dzień Dziecka. No więc na miejscu, słuchajcie, będą animacje, gry sportowe, pokazy dynamiczne żołnierzy, pokazy musztry i ratownictwa, koncert orkiestry wojskowej, wojskowa grochóweczka. No wiadomo, tej brakować nie będzie. Wstęp jest wolny od 11:00, Park Szczytnicki, Dzień Dziecka z służbami w naszym mieście. Sporo atrakcji dla was, wszystko z Afriko do 18:00. Warto się tego dnia pojawić. A polecam Radio Gra FM. Polecamy też nasze wiadomości, te punktualnie o godzinie 15:00.

0: roleta zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
9: Gastorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Gastoramy. W Gastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotów. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Po reklamie.
12: I to już 15 na składzie Radia Gra FM. Czas zatem sprawdzić, czym żyje miasto, region, kraj, świat. Czas na raport.
13: Daniel Hawrylenia, minęła 15. Zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. We Wrocławiu rusza kolejna edycja programu Zdrowa Misja, który już od 5 lat wspiera dzieci, rodziców i nauczycieli w budowaniu zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości. Projekt Zdrowa Misja skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych. To m.in. warsztaty edukacyjno-kulinarne, spotkania z psychodietetykami, zajęcia promujące ruch oraz działania uczące świadomego wybierania produktów i ograniczania wysoko przetworzonej żywności. W ramach projektu kontynuowany będzie też system certyfikacji zdrowego żywienia w przedszkolnych, szkolnych oraz żłobkowych stołówkach. Obecnie takie certyfikaty posiada już 166 miejskich placówek. W 2026 roku Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego na działania z tego zakresu przeznaczy około 750 tysięcy złotych. Program startuje już jutro. Szczegóły i zapisy na stronie zdrowamisja.pl.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: A zawitała już do stolicy Dolnego Śląska akcja Panowie Jazda po Zdrowie. Najpierw przy Stadionie Olimpijskim, a następnie przy ulicy Lekarskiej mężczyźni mogli korzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w specjalnym Haskobusie. To inicjatywa Fundacji Haskolek powstała, bo jak mówi Radiu Gra prezeska Fundacji Agnieszka Han, nadal brakuje kampanii prozdrowotnych skierowanych do panów.
15: Niestety, bardzo wiele jest przedwczesnych zgonów naszych panów. Tym wszystkim można naprawdę zaopiekować się dużo wcześniej. Można o siebie zadbać, a każda choroba na wczesnym etapie wykryta daje ogromną szansę przeżywania dłużej, ale tak naprawdę zadbania o to, żeby w tym zdrowiu móc się spełniać, być osobą, która i realizuje pasję, i jest odpowiedzialna za rodzinę. A ta odpowiedzialność i ta świadomość jest bardzo kluczowa, bo chcielibyśmy, żeby panowie wzięli tą odpowiedzialność za swoje zdrowie.
13: Haskobus odwiedzi w najbliższych dniach Wałbrzych, Legnicę i Siechnicę, a 28 czerwca ponownie nie wróci do Wrocławia. Szczegóły znajdziecie na stronie fundacjahaskolek.pl.
14: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
13: Z kolei w regionie rusza projekt pod hasłem Nieoczywista Ziemia Kłodzka i Ząbkowicka. To wspólna inicjatywa ponad 25 miejsc związanych z turystyką. O co chodzi w tej akcji, wyjaśni Bartek Paulus.
16: Jej inicjatorzy chcą zachęcić do odwiedzania nieoczywistych miejsc na Ziemi Kłodzkiej i Ząbkowickiej, a zachętą mają być specjalne rabaty. Wystarczy odwiedzić jedno miejsce, by zyskać rabat na zwiedzanie kolejnej miejscówki czy skorzystanie z

0: usług w wybranym miejscu. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Dolny Śląsk Poza Utartym Szlakiem. To grupa łącząca samorządy i przedsiębiorców. Do stowarzyszenia należą m.in. Bardo, Ząbkowice Śląskie, Lewin Kłodzki, Szczytna czy powiat ząbkowicki.
1: Dodajmy, że w ramach akcji turystom wydawana jest specjalna karta rabatowa. W raporcie z kraju zmiany w składzie Rady Ministrów. Do rządu dołączy Ryszard Petru. Polityk klubu Centrum obejmie stanowisko wiceministra rozwoju. Kiedy to nastąpi, dowiedział się Kacper Wróblewski.
2: A niewykluczone, że w przyszłym tygodniu nominacja dla Petru jest już w kancelarii premiera i czeka tylko na podpis Donalda Tuska. Ryszard Petru będzie kolejnym politykiem klubu Centrum, który otrzyma rządowe stanowisko. Wczoraj wiceszefową resortu sportu i turystyki została posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Przypomnę, że Centrum powstało po rozpadzie Polski 2050, do której wcześniej należeli wspomniani politycy.
1: W tym miejscu zapraszam już za niecałą godzinę. W raporcie o 16 wrócimy do tematu wyjątkowej wystawy zdjęć Marilyn Monroe we Wrocławiu. Bądźcie z nami. Daniel Chawrylenia w dalszym ciągu z Wami. Zapraszam na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Czarna seria żużlowców Betard Sparty Wrocław trwa. Klub poinformował, że Artiom Łaguta złamał rękę podczas wczorajszego meczu w Lidze Szwedzkiej. To trzeci w ciągu tygodnia poważnie kontuzjowany zawodnik wrocławskiej drużyny. Wcześniej z jazdy wyeliminowani zostali Brytyjczyk Daniel Bevly i Duńczyk Mikkel Andersen. W piątek w meczu siódmej kolejki Betard zmierzy się na wyjeździe z ostatnim w tabeli Krosnoplasty Włókniarzem Częstochowa. I na tę chwilę trener Piotr Protasiewicz ma zdolnych do jazdy zaledwie 6 żużlowców. To zakontraktowany niedawno Mikkel Beck, Maciej Janowski, Bartłomiej Kowalski, Australijczyk Brady Kurtz i juniorzy Marcel Kowolik oraz Nikodem Mikołajczyk, który w tym sezonie jeszcze nie jechał w żadnym ligowym meczu. W ligowej tabeli, dodajmy, Sparta z dorobkiem 8 punktów jest trzecia i traci jedno oczko do prowadzącego Bayer System GKM Grudziądz. Włókniarz do tej pory przegrał wszystkie mecze i zamyka stawkę. Początek spotkania w Częstochowie o godzinie 18. Temperatura we Wrocławiu ciągle nas zaskakuje. O godzinie 15 przekroczyła prognozowane na dziś maksimum, a słupki rtęci w termometrach wskazały 26 kreskę nad zerem. Synoptycy z IMGW co prawda nie ostrzegają przed upałami, ale pamiętajcie o piciu dużej ilości wody, no i o nakryciu głowy, bo tak ciepło, podobnie jak wczoraj, będzie aż do wieczora. Ciśnienie nadal stabilne, 1019 hektopaskali, ale pod koniec dnia zacznie się wahać.
3: Jako, że początki też są ważne, dlatego na dzień dobry po 15 w środowe popołudnie w Radiu Gra FM, drodzy wrocławianie, mam dla Was jakże egzystencjonalne pytanie. Jak się Państwo mili mają? How do you do, Drugset, tak też zaczynamy, a później Justin Bieber u nas. Witajcie, Marcin Wisiecki, kłaniam się, dzień dobry.

0: To taki numer na codzienne poprawienie sobie nastroju. Don't worry od Matka. Hity pełne energii w Radio Gra FM, a my zaglądamy do miejsca być może nieoczywistego, ale wiosną tętniącego życiem. To Mikrolas Miyawaki. Nazwa nie jest przypadkowa, bo projekt powstał według japońskiej metody profesora Akira Miyawaki, który zakładał sadzenie gęstych rodzimych gatunków drzew i krzewów. No i tych japońskich akcentów nie brakuje we Wrocławiu, w tym mikrolesie przy Podwalu, przy ulicy Kołłątaja. To już trzecia wiosna, gdzie tam wszystko tętni życiem. No i las rozrósł się do 3 metrów wysokości. Jak wygląda? Warto wpaść, zobaczyć, zrobić piękne zdjęcia. Tam się po prostu dzieje. Wpadamy na Podwale.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
9: Najwspanialszą.
8: Czy ja mam zawsze rację?
9: Zawsze.
8: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
9: Najlepszy.
8: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
10: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32/34. www.chubi-boom.pl.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Po reklamie.
16: To jest Gra FM.

Bez danej Funny You w Radio Gra FM. Teraz będzie o wysokich finansowych lotach naszego portu lotniczego, bo ten w 2025 roku osiągnął rekordowy wynik finansowy. Lotnisko wypracowało, uwaga, zysku brutto ponad 35 milionów złotych. To jest to 7 milionów więcej niż pierwotnie zakładano. No i tutaj też warto zwrócić uwagę, że mimo 40 dni w zasadzie wyłączonych z normalnego funkcjonowania tegoż to miejsca, port osiągnął tak znakomity wynik, obsługując ponad 5 milionów pasażerów. Przychód to 521 milionów, na inwestycje z portu poszło aż 250 milionów złotych, a więc brawo. Excel w tym przypadku się zdecydowanie zgadza. Księgowy jest zachwycony.

I po takie pop klasyki też sięgamy, to Robert Chojnacki i Piasek sprzed wielu, wielu lat. Prawie do nieba w Radiu Gra FM. A propos co na niebie, sprawdzimy to za chwilę w szczegółach prognozy pogody. Ta za kilka minut na antenie Radia Gra, jeszcze przed 16. Nie odchodźcie zbyt daleko.

0: Reklama.
1: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
0: To wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
0: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
2: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowid.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
16: Najwspanialszą.
15: Czy ja mam zawsze rację?
16: Zawsze.
15: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
16: Najlepszy.
15: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
17: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
18: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
5: Temperatura we Wrocławiu ciągle nas zaskakuje. O godzinie 15 przekroczyła prognozowane na dziś maksimum, a słupki rtęci w termometrach wskazały 26 kreskę nad zerem. Synoptycy z IMGW co prawda nie ostrzegają przed upałami, ale pamiętajcie o piciu dużej ilości wody, no i o nakryciu głowy, bo tak ciepło, podobnie jak wczoraj, będzie aż do wieczora. Ciśnienie nadal stabilne, 1019 hektopaskali, ale pod koniec dnia zacznie się wahać.

0: Wiosna, wieście, to piękny czas. No, widać to szczególnie chociażby na Starym Mieście, bo Zarząd Zieleni Miejskiej w naszym mieście ozdobił latarnie w centrum kolorowymi kwiatami. Donice się pojawiły przy chociażby Świdnickiej, Oławskiej, Wita Stworza, czy też Mikołaja Reja, no i na rynku. I robi to wrażenie, wygląda to naprawdę pięknie. Łącznie obsadzono 77 kompletów donic, no i posadzono blisko 1100 roślin, w tym też piękne i spektakularne pelargonie. Dzięki temu latarnie na Starówce dosłownie toną w kwiatach i wygląda to pięknie, idealnie na fajną fotkę. Prosto z miasta i na social media. Dajemy lajka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
5: Po reklamie.
6: To już 16, słuchajcie, Radia Gra FM. To czas na najnowszy serwis informacyjny z miasta, kraju i świata. Czas na raport Radia Gra.
7: Daniel Hawryleń, kłaniam się o 16 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Na początek krótka informacja dla kierowców. Na moście na ulicy Strzegomskiej, tuż za przejazdem kolejowym w kierunku Nowego Dworu, ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Zakorkowane są graniczne od zjazdu Załowu i Mińska. Zakończyły się miejskie ćwiczenia służb na Dodrze 2026. Bezpieczne osiedle. Wzięło w nich udział blisko 200 osób, przedstawicieli służb ratowniczych i mundurowych, miejskich jednostek, wolontariuszy oraz pozorantów. Tym samym było to jedno z największych miejskich ćwiczeń z zakresu ochrony ludności i reagowania kryzysowego we Wrocławiu. W ramach scenariusza sprawdzano m.in. procedury alarmowania mieszkańców, organizację ewakuacji, funkcjonowanie punktów pomocy oraz współpracę służb w sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia, dodajmy, były realizowane w ramach programu Bezpieczny Wrocław.
8: O tym się mówi we Wrocławiu.
7: Jak już wiecie z naszej anteny, fotografię Marilyn Monroe autorstwa Miltona Greena od 15 lipca będzie można oglądać w Krupa Art Foundation. To 200 z ponad 3000 zdjęć zakupionych przez miasto. Docelowo jednak, o czym informuje dyrektor Departamentu Kultury i Sztuki w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Jarosław Perduta, mają być prezentowane w różnych przestrzeniach, a potem w Centrum Fotografii, którego powstanie jest dopiero w planach.
9: W kolejnych miesiącach, w przyszłym roku i w kolejnym roku, wystawy oparte na tej kolekcji pojawią się m.in. w nieoczywistych być może przestrzeniach, ale takich, którymi często gości sztuka wizualna, czyli w Narodowym Forum Muzyki, także w Muzeum Współczesnym Wrocławia, ale oczywiście docelowo ciągle myślimy o tym, że potrzebne jest miejsce, które będzie stałym miejscem ekspozycji, prezentacji dzieł zebranych w tej kolekcji. I tutaj pewnie za jakiś czas będziemy Państwa informować o konkretach. W tej chwili trwają ostatnie rozmowy, także negocjacje dotyczące wynajęcia odpowiednich przestrzeni.
7: A wystawa w Krupa Art Foundation będzie dostępna do 25 października. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz zaglądamy do serca Wrocławia. Wrocławski rynek zamienił się w pachnące kwiatami i regionalnymi przysmakami centrum. Przez miesiąc, aż do 28 czerwca, trwa tam jarmark świętojański. Na gości czeka m.in. plaża, warsztaty plecenia wianków, kuchnia z różnych stron świata i 70 stoisk z rękodziełem. Na jednym z nich Martyna Czerwińska spotkała Galinę Kowalski, która wykonuje biżuterię.
10: Piękna pogoda, ludzi sporo, chętni są na zakupy, czy raczej każdy pogląda, powie, że ładne, idzie dalej?
11: I tak, i tak. Jest ogromna ilość ludzi. Ludzie kupują. Powiem pani tak, że 10 lat temu i teraz to jest niebo i ziemia, dlatego że ludzie bardziej doceniają rzeczy tworzone ręcznie, mniej kupują chińskich, doceniają tą pracę, co my, rzemieślnicy, wykonujemy.
7: Na jarmarku stanął też domek miejski, specjalna oferta wystawiennicza dedykowana dolnośląskim rzemieślnikom.
8: www.radiogra.pl.
7: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział kontrolę w biurze poselskim Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego. Jak przekazał, dzieje się to w związku z doniesieniami o podjęciu pracy przez Ziobrę dla telewizji Republika. Elementem wniosku o wypłatę poselskiego uposażenia jest klauzula dotycząca wynagrodzenia.
12: Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Prezydium Sejmu o wszystkich zmianach danych podanych we wniosku mających wpływ na moje prawo do uposażenia poselskiego. Jednocześnie zobowiązuje się, że zawiadomię Marszałka Sejmu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć. Takie oświadczenie pan poseł Ziobro podpisał,
7: powiedział Włodzimierz Czarzasty.

0: Choć termometry wskazują 24 stopnie na plusie, to po południu we Wrocławiu temperatura odczuwalna to 26 stopni Celsjusza. Środa to kolejny upalny dzień, choć dzięki silnym podmuchom wiatru może ten upał nie daje się tak we znaki jak wczoraj. Taka aura utrzyma się już do końca dnia, zmieni się jedynie ciśnienie, które wieczorem najpierw delikatnie się obniży, żeby w nocy zacząć wzrastać. Aktualnie na barometrach ciągle 1019 hektopaskali.
1: Niektórzy z uśmiechami większymi niż inni o tej porze, bo to oznacza, że niektórzy wrocławianie już są po swoich działaniach w pracy i obowiązkach tych najtrudniejszych dnia codziennego. Wiem, że jeszcze misji specjalnych jest pewnie kilka na to popołudnie, a my jesteśmy z wami, dodając tej muzycznej energii. Kajgo na początek i Sia. Marcin Misiewski, dzień dobry w Radiu Gra FM.

0: Bez Luna i Bailando. Przed nami kolejny żużlowy weekend, co prawda z wyjazdowym spotkaniem Betardu Sparty Wrocław. Jedziemy do Częstochowy. No i jakby nie patrzeć w kalendarz, ta runda zasadnicza powoli w tej pierwszej części dobiega końca. Oczywiście za chwilę będą rewanżowe spotkania rundy zasadniczej. Przypomnę, wrocławianie już za dwa dni o 18:00 pojadą z Włókniarzem w Częstochowie. Będą emocje, chociaż no, nikt nie zakłada innego scenariusza niż zwycięstwo z drużyną z Częstochowy, mimo osłabienia oczywiście i braku Biuleja w naszym składzie. W tej rundzie pojadą także Lublin z Grudziądzem, Toruń podejmie Gorzów, a Zielona Góra zmierzy się z Lesznem. No ale my patrzymy na to, co wydarzy się w Częstochowie już w najbliższy piątek.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

domu, w pracy, w samochodzie. Brzmi zawsze dobrze. On the floor to J-Lo i Pitbull. Teraz będzie o tlenku azotu, który nas truje w naszym mieście, jak się okazuje. Aktywiści z alarmu smogowego podjęli badania. 47 punktów zostało przebadanych i na 20 z nich w mieście Wrocławiu mamy przekroczone normy właśnie tlenku azotu. Miasto robi swoje badania, no i podaje wyniki zazwyczaj z jednego, dwóch punktów. No i są one jednak odrobinę inne niż te, które podali nam ostatnio aktywiści, które przedstawili. No więc jesteśmy truci systematycznie przez tlenek azotu we Wrocławiu. Ważny temat, który trzeba podjąć. Czy urzędnicy podejmą go? No to już zupełnie inna historia. My trzymamy rękę na pulsie. No i pewnie do tematu też będziemy w Radiu Graf FM, w naszych serwisach, naszych raportach wracali.

0: Panie, panowie, drodzy wrocławianie, dobra informacja na tu i teraz jest taka, że to już dokładnie tydzień nam pozostał do kolejnego długiego weekendu, czyli Bożego Ciała. Od przyszłej środy, w zasadzie czwartku, niektórzy z nas będą mogli sobie zrobić zdecydowanie dłużej wolne. No to co, odliczamy, prawda? A w międzyczasie sprawdzimy też dla was najnowszą prognozę pogody.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
4: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
10: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
11: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
10: Sprawdź to sam, czyli gałd, kusi ceną każdy dział.
11: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
12: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
13: Po reklamie.
14: Choć termometry wskazują 24 stopnie na plusie, to po południu we Wrocławiu temperatura odczuwalna to 26 stopni Celsjusza. Środa to kolejny upalny dzień, choć dzięki silnym podmuchom wiatru może ten upał nie daje się tak we znaki jak wczoraj. Taka aura utrzyma się już do końca dnia, zmieni się jedynie ciśnienie, które wieczorem najpierw delikatnie się obniży, żeby w nocy zacząć wzrastać. Aktualnie na barometrach ciągle 1019 hektopaskali.
15: To jest gra.

Czy są tutaj fani zespołu Queen? Jeżeli tak, słuchajcie, to już pojutrze w naszym mieście, w hali Orbita, The Music of Queen Live. Największe przeboje zespołu Queen będzie można pośpiewać, podańczyć jak to woli, a na pewno złapać dobry klimat. Bohemian Rhapsody, Will Rock You, Don't Stop Me Now i wiele, wiele innych przebojów, także Freddiego Mercurego będzie można usłyszeć podczas trwającego, no prawie ponad 2 godziny muzycznego show The Music of Queen Live w hali Orbita. Polecamy, szczególnie fanom zespołu i królowej.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tanie
3: masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Nowe procedury mają wejść w życie najpóźniej na początku przyszłego roku. Projektowane ścieżki startów pozwolą samolotom omijać najgęściej zaludnione osiedla oraz miejscowości położone na zachód od lotniska. Trasy będą prowadzić głównie nad terenami niezamieszkałymi, co ma poprawić komfort życia mieszkańców, zwłaszcza osiedla Oporów i miejscowości Lutynia. Procedury startu i lądowania nadal będą uzależnione od warunków pogodowych, kierunku i siły wiatru oraz aktualnej sytuacji na lotnisku. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo operacji lotniczych.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Z badań przeprowadzonych przez Dolnośląski Alarm Smogowy wynika, że we Wrocławiu truje nas tlenek azotu. Spośród 47 przebadanych punktów na 20 mamy przekroczenia obecnej normy. Aktywiści kolejny raz mówią o strefie czystego transportu, a miasto, co przekazała Radio Gra Janna Jaworska z biura prasowego wrocławskiego magistratu, na ten moment nie planuje wprowadzenia takiej strefy.
5: Mamy świadomość, że unijna dyrektywa zaostrza normę dwukrotnie od 2030 roku. Jednak dlatego została ona wprowadzona z dużym wyprzedzeniem, aby można się było odpowiednio do niej przygotować. I miasto Wrocław posiada analizy wykonane dotyczące strefy czystego transportu. Zidentyfikowane zostały też potencjalne warianty i obszary stref. Dzięki temu, jeśli w przyszłości pojawiłby się rok z przekroczeniem norm, miasto będzie gotowe, by szybko i merytorycznie wrócić do tego tematu.
3: Co istotne, miasto dysponuje raportem GIOŚ-u, który bierze pod uwagę wskazania tylko jednej stacji pomiarowej we Wrocławiu. Teraz region. Podpisano umowę na rewitalizację linii kolejowej z Kamiennej Góry do Ogorzelca. Odtworzony zostanie blisko 12-kilometrowy odcinek. Projekt zakłada także ponowne uruchomienie przystanków w Ogorzelcu, Pisarzowicach i Leszczyńcu. Jak mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, jednym z kluczowych efektów inwestycji będzie przeniesienie transportu kruszyw z miejscowych kamieniołomów z dróg na tory.
6: Ten odcinek skomunikuje i Kowary, ale również Jelenią Górę. Praktycznie po wybudowaniu tego odcinka można dojechać praktycznie do każdego zakątka, nie tylko Polski, ale również Europy. W przypadku Kamiennej Góry bardzo ważne znaczenie ma też to, że z kamieniołomów ten urobek będzie wywożony koleją.
3: Inwestycja to kolejny element programu Dolnośląsk na dobrych torach. Prace potrwają 2 lata, a rewitalizacja pochłonie blisko 44 miliony złotych.
4: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Topr zakończył sezon ogłaszania komunikatów lawinowych w Tatrach. Ratownicy przypominają jednak, że na szlakach wciąż mogą występować zagrożenia związane z zimowymi warunkami.
7: Dzienie, gdzie przy wysokiej temperaturze zdarzają się sytuacje, że ze stromych ścian wytapiane są kamienie, skały, i tutaj prosimy turystów o ostrożność. Apelujemy również do turystów o to, aby bardzo wysoko w Tatrach, jak będą poruszali się po śniegu, żeby zabrali ze sobą raki, czekan, kask. Ten sprzęt nadal jest potrzebny.
3: Apelował ratownik dyżurny Topru Andrzej Marasek. Najbliższa noc przyniesie nam delikatne ochłodzenie. Nadal będzie pogodna, jednak temperatura minimalna wyniesie około 8 stopni Celsjusza. Prognozowany jest silniejszy wiatr, który momentami ma przekraczać 40 km na godzinę. A w czwartek nadal będzie słonecznie, jednak już nieco chłodniej, maksymalnie do 21 stopni na plusie.
8: I to już chwila po piątej na zegarach we Wrocławiu. Pozdrawiamy tych lekko przykorkowanych, zakarkowanych. Lekko nie jest wiadomo o tej porze. Cierpliwości, panie panowie, za kółkiem. Dodajemy mocy, energii z hitami. Phil Collins na początek, a później Alef Arben. I tak też zaczynamy tę godzinę. Marcin Misiewski, dzień dobry ponownie, witajcie.

0: Amazing Audiny w Radio Gra FM. No, jej na razie we Wrocławiu nie będzie, ale za to zespół Kombi i Mazowsze. Tak, połączą siły i wystąpią wspólnie na jednym koncercie, darmowym koncercie na Placu Wolności w długi czerwcowy weekend. To będzie 5 czerwca. Wieczorową porą o godzinie 20:00 to jedna z atrakcji miasta na długi weekend, więc koniecznie musicie się pojawić. Nasze rendezvous, koncert Mazowsza i Kombi we Wrocławiu, a poleca Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Po reklamie.

Gym Class Heroes w Radiu Gref FM. Co nam przyniesie pogoda w najbliższych godzinach? No w tym tygodniu, do końca tygodnia raczej narzekać chyba na aurę nie będziemy, ale szczegóły mamy dla was za chwilę, a później jeszcze kolejna dawka dobrej muzycznej energii w Radiu Gref FM.

0: ma.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Po reklamie.
7: Najbliższa noc przyniesie nam delikatne ochłodzenie. Nadal będzie pogodna, jednak temperatura minimalna wyniesie około 8 stopni Celsjusza. Prognozowany jest silniejszy wiatr, który momentami ma przekraczać 40 km na godzinę. A w czwartek nadal będzie słonecznie, jednak już nieco chłodniej, maksymalnie do 21 stopni na plusie.

0: I to tyle na dzisiaj. Pięknie wam dziękuję. Stery przejmuje za chwilę przygotowany, widzę zwarty. Tanecznym krokiem przybył do studia Przemek Grabowski. A on u nas po 18:00. Wcześniej kolejny serwis informacyjny na naszej antenie. Przyjemności, dobrego wieczoru. Jutro już czwartek, więc będzie z górki. Marcin Misiewski, dzięki, bye bye.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
2: to wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
1: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
6: Najwspanialszą.
5: Czy ja mam zawsze rację?
6: Zawsze.
5: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
6: Najlepszy.
5: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
7: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i w Krzyżowicach.

0: informacji na www.centrummyślnikkorona.pl.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
4: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. W czwartek oficjalnie rozpoczęła się budowa Centrum Zdrowia Psychicznego na wrocławskich Stabłowicach. Przy ulicy Stabłowickiej z numerem 125 powstanie nowoczesny kompleks, który zapewni mieszkańcom szybki i bezpłatny dostęp do opieki psychiatrycznej i psychologicznej. Nowa placówka powstanie w technologii modułowej, co pozwoli znacząco skrócić czas realizacji inwestycji, bo zakończenie prac planowane jest do końca tego roku. Koszt przedsięwzięcia przekroczy 12 milionów złotych.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
4: Przypominamy, że dziś w związku z wydarzeniem Ultimate Legends Night Polska Reszta Świata na Tarczyńskiej Arenie wprowadzone zostaną zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej. Linia tramwajowa 18 będzie kursować dłużej do około godziny 23.30. Od 22.45 zaplanowano 4 dodatkowe kursy na stałej trasie realizowane co około 15 minut. Linia tramwajowa 20 zostanie wzmocniona w godzinach 22.30, 23.30. Tramwaje będą odjeżdżać co około 10 minut. Dodatkowe kursy pojadą w skróconych relacjach 2 do FATU i 2 do ARKAD. Jak już wiecie z naszej anteny, akcja Panowie Jazda po Zdrowie zawitała do stolicy Dolnego Śląska, najpierw przy Stadionie Olimpijskim, a następnie przy ulicy Lekarskiej. Mężczyźni mogli korzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w specjalnym Haskobusie. To inicjatywa Fundacji Haskolek, która ma zachęcić mężczyzn do regularnych badań profilaktycznych, bo jak twierdzi profesor Zbigniew Doniec, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji, mężczyźni nadal robią to niechętnie.
6: Chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż nie powinniśmy czekać na objawy. Powinniśmy tutaj, odwołując się do głównego takiego przekazu medialnego naszej kampanii, przebadać się, czy też sprawdzić, zrobić sobie taki przegląd zdrowia, tak jak już, jak wszyscy wiemy, panowie dbają o swoje samochody, robią przeglądy, wymieniają olej, ale też na pewno ta troska powinna dotyczyć własnego zdrowia. I to jest główne przesłanie. Nie czekamy. Badamy się.
4: A Haskobus odwiedzi w najbliższych dniach Wałbrzych, Legnicę i Siechnicę, a 28 czerwca wróci do Wrocławia. Szczegóły znajdziecie na stronie fundacjahaskolek.pl. Dziś w nocy temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie zaledwie 8 stopni Celsjusza. To początek co prawda chłodnego, ale krótkiego okresu, bo już w piątek do Wrocławia zacznie na powrót napływać ciepłe powietrze z zachodniej Europy. Czwartek potraktujmy zatem jako dzień wytchnienia od upałów. Nadal będzie słonecznie i ciepło, ale tylko do 21 stopni na plusie.
3: Hej, cześć, witajcie w środę po 18.00. Przemek Grabowski z wami. Nie wiem, czy wy to już czujecie, może macie tak jak ja, bo ja już czuję wakacje za rogiem. No przecież po weekendzie wchodzimy w czerwiec. No to na starcie naszego spotkania coś też na wakacje Bledka. Jej dwa dni.

pamiętacie jeszcze panią wrzesień, september, it doesn't matter. O tym miesiącu na razie nie myślimy. Przed nami piękne, słoneczne lato, a przed wami teraz po raz ósmy w ciągu 11 lat najczęściej grany brytyjski artysta na świecie. Tak, to on, Ed Sheeran, otrzymał oficjalnie kolejną statuetkę. To on jest wciąż największym brytyjskim artystą i na razie nie widać na horyzoncie następców. Ed Sheeran w radiu gra, jego Shape of You.

0: pod wiatr to Grzegorz Chyży. Czego nie robimy pod wiatr?
1: No tego też, nie wiem o czym pomyśleliście, ale no nie wieszamy na przykład prania na balkonie pod wiatr, żeby nie pospadało sąsiadom, albo żebyście nie musieli szukać, albo prać ponownie, ale można wieczorowo pootwierać okno i przewietrzyć wszystko przy tak pięknym powietrzu. No to na piękny maj, za chwilę w radiu gra Taylor Swift i jej Opalite.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
13: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50 plus. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50 plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra. Aha.

La Fintura, Alvaro Soler. Dawno tutaj nie było tego Hiszpana. A teraz klubowy hicior, nasza nowość w Radiu Gram, na urodziny dla brata bliźniaka. Od Krzysztofa dla brata bliźniaka, ale także dla Krzysztofa, dla samego siebie, bo jego brat urodził się tylko 5 minut szybciej. No i chłopaki obchodzą dzisiaj 40 urodziny.

Rodziny. Krzychu i bracie, bliźniaku, 100 lat, zdrowia, jeszcze raz pieniędzy i dla was taka klubowa petarda, która rządzi już na imprezach dookoła świata. To bracia z Brazylii, Dope Dogs w numerze How Does It Feel, tak, słychać tu pewien klasyk.

0: tańczą ludzie na festiwalach. To holenderski duet Anatha, ich muzyka to house, afro house, deep house i wszystko dookoła. Talk to you i właśnie takie ma być najbliższe lato, podobno bardzo house'owe, a nawet takie disco house'owe, imprezowe. No to za chwilę też bardzo imprezowa Jennifer Lopez, Let's Get Loud, a skoro już chodzimy na klasykę house'u, to zagram wam też niezapomniane Lady od Modzi, oto przed wami.
1: Reklama.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w dniu dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
7: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
8: Najwspanialszą.
7: Czy ja mam zawsze rację?
8: Zawsze.
7: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
8: Najlepszy.
7: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
9: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
10: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Po reklamie.
13: Dziś w nocy temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie zaledwie 8 stopni Celsjusza. To początek co prawda chłodnego, ale krótkiego okresu, bo już w piątek do Wrocławia zacznie na powrót napływać ciepłe powietrze z zachodniej Europy. Czwartek potraktujmy zatem jako dzień wytchnienia od upałów. Nadal będzie słonecznie i ciepło, ale tylko do 21 stopni na plusie.

0: różne wersje, różne remiksy. Kate Ryan na przykład też miała swoją wersję Ella Ella, ale to chyba ta najpiękniejsza, najlepsza z Czarnego Krążka, kolejny winylowy klasyk w piękny maj w Radiu Gra. To Franz Gall. Za chwilę też klasyk, ale odświeżony ostatnio, klubowy klasyk Faithless, czyli Insomnia. Kto z was miał kiedyś ciarki? W nowej wersji nawija Bibi Rexa, już czeka New Religion.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
3: Sprawdź to sam, czyli dał.
2: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
5: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Z radiem gra oczywiście Lalbery i nasz niebieskowłosy Trips. No dzięki, że jesteś. Po 19:00 Przemek Grabowski z wami po godzinach. Nasze spotkania to także klasyki, również te winylowe. Za chwilę Backstreet Boysi, ale teraz z naszego czarnego krążka, tak, czas uruchomić nasz gramofon w studiu Radia Gra. ABBA, zespół, do którego wracają nawet najmłodsi. Ja mam siostrzenicę, ma 7 lat i słucha i tańczy do ABBY. Knowing me, knowing you.

0: Komu włączyły się wspomnienia szkolnych dyskotek? No i były takie głosy, że to już koniec Backstreet Boys, że już nic z tego nie będzie, a tu niespodzianka, wciąż wypełniają największe hale, także słynną kulę, czyli sferę w Las Vegas. Może macie bogatego wujka w USA, może zaprosi. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę na klubowo Call My Name, Otis House. Będzie też klasyk od Madonny, niezapomniane pełne słońca True Blue.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
2: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
2: I to tu?
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

fajną. Ostatnio to od razu mi się włączył ten wakacyjny hicior. Imani, Don't Be So Shy, ale w remiksie duetu Filato Figaras. Za chwilę nowe słoneczne house'y, które też polecam wam już powoli na wakacje, ale teraz jeszcze wiadomość z muzycznego świata. Trzeba zdementować pewne nieprawdziwe informacje. Wczoraj w internecie ludzie pisali, że nie żyje Barry Gibb z grupy Bee Gees. Otóż, słuchajcie, to jest nieprawda, to był fake news. Barry Gibb ma się doskonale, ma 79 lat, żyje, czuje się zdrowo i jest szczęśliwy, jak podkreśla, i jeszcze będzie śpiewać. A my sprawdzamy, do czego się tańczy przed wakacjami. Nowość w Radiu Gra, prosto z Norwegii, Bauza w house'owej produkcji Magnetic.

0: jak wam się podoba nowość, jaką przynosi nam w maju Dawid Podsiadło, jego sezon. Ciekawe, czy Dawid wsiadłby do czerwonego Ferrari. Pewnie tak, no każdy facet chyba chciałby mieć. Tymczasem Ferrari zaprezentowało elektryczny model swojego pojazdu. No i w sieci pojawiła się fala negatywnych komentarzy, bo ludziom Ferrari kojarzy się, wiecie, no z rykiem silnika, ze spalinówką. Nie wiem, chcielibyście mieć elektryczne Ferrari? Tak? Czy nie? W tym przypadku, przyznam się, jestem chyba tradycjonalistą. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę klasyk od Lekeli, I Follow Rivers, no i Gordo, który rządzi imprezowo w numerze Loco Loco.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
3: masz. Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
1: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

0: To oto wielki chór Sound of Grace i Człowiek Lato, czyli Filip Lato, które się zbliża. A jak lato, to oczywiście wszystko z truskawkami. Zapomniałem się pochwalić, byłem dzisiaj w drodze do radia w Warzywniaku. Jest coraz taniej, już takie piękne, polskie, dorodne, widziałem soczyste, poniżej 30 zł. Jeszcze trochę poczekam, stanieje, to w końcu też zrobię sobie koktajl. Wracam do Was jutro z hitami i klasykami, których nie zabraknie również po 20 w Radiu Gra. Przemek Grabowski, cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Po reklamie.

0: Środa, 27 dzień maja. Paulina Schneider zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Wśród zielonych aranżacji z kwiatów i ziół 80 drewnianych domków z wyrobami rękodzielniczymi, produktami regionalnymi i oryginalnymi pamiątkami. Wrocław świętuje Noc Świętojańską aż przez miesiąc, organizując w sercu miasta jarmark.
1: Smakujemy, kupujemy, naprawdę jest super.
2: A skąd pani do nas przyjechała?
1: Z Podkarpacia. W ogóle zwiedzamy, ponieważ dziećmi jesteśmy na wycieczce szkolnej. Także zwiedzamy, obserwujemy, patrzymy. Jest sympatycznie. Zakupy też robiliśmy. Krasnale, jakieś takie rękodzielnictwo.
2: Co u pana dostaniemy?
3: A tutaj u nas na stoisku sprzedajemy wyroby, które są inspirowane kulturą Słowian oraz Wikingów. Mamy rogi, mamy kufle, mamy biżuterię, mamy też inne ozdoby oraz literaturę dla wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką.
2: To jest tylko dekoracja? Czy taki róg może do czegoś posłużyć?
3: Jest to naczynie użytkowe i na tym pozostajemy.

0: atak z powietrza i awaria chemiczna. Na wypadek takich zagrożeń odbyły się dziś we Wrocławiu wielkie ćwiczenia służb. Najpierw zawyły syreny alarmowe, a potem tzw. pozoranci byli ewakuowani z dworca na Nadodrzu. O szczegółach Bartłomiej Bajak, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego.
1: Dwie osoby, Jacka, Dawid, bierzecie namiot i idziecie tutaj.
2: Myśli pan, że jesteśmy gotowi w razie jakiegokolwiek zagrożenia?
3: Na pewno mamy procedury, mamy sprzęt, mamy ludzi wykwalifikowanych do udzielania różnego rodzaju pomocy. Te ćwiczenia właśnie są po to, żeby sprawdzać tą gotowość, podnosić ją, widzieć się nawzajem, skoordynować te działania, tak żeby w sytuacji zagrożenia chociażby Państwowa Straż Pożarna wiedziała, że są inne służby, w jaki sposób te służby mogą pomóc.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Umowa na rewitalizację linii kolejowej z Kamiennej Góry do Ogorzelca podpisana. Odtworzony zostanie blisko 12-kilometrowy odcinek. Więcej Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
1: Ten odcinek skomunikuje i Kowary, ale również Jelenią Górę. Praktycznie po wybudowaniu tego odcinka można dojechać praktycznie do każdego zakątka nie tylko Polski, ale również Europy. W przypadku Kamiennej Góry bardzo ważne znaczenie ma też to, że z kamieniołomów ten urobek będzie wywożony koleją, co dla mieszkańców ma kapitalne znaczenie. Tam, gdzie jest szybki dowóz nie tylko towarów, ale również pracowników, tam częściej i chętniej inwestor przyjdzie. Poza tym ten obszar południa Polski, subregionu jeleniogórskiego, ale i wałbrzyskiego jest niezwykle atrakcyjny turystycznie, a więc otwieramy również ten region na turystykę. Chcemy w ten sposób, tam gdzie nie ma tego ciężkiego przemysłu, ożywić te tereny.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. 1,99 zł za każdą sztukę.

0: Wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Akcja Panowie Jazda po Zdrowie zawitała do Wrocławia. Najpierw przy Stadionie Olimpijskim, a następnie przy ulicy Lekarskiej mężczyźni mogli korzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w specjalnym haskobusie. Więcej o idei akcji opowie profesor Zbigniew Doniec, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Haskolek.
1: Chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż nie powinniśmy czekać na objawy. Powinniśmy tutaj, odwołując się do głównego takiego przekazu medialnego naszej kampanii, przebadać się, czy też sprawdzić, zrobić sobie taki przegląd zdrowia, tak jak już, jak wszyscy wiemy, panowie dbają o swoje samochody, robią przeglądy, wymieniają olej, ale też na pewno ta troska powinna dotyczyć własnego zdrowia. I to jest główne przesłanie, nie czekamy, badamy się. Chyba powszechną świadomością jest to, że mężczyźni żyją krócej niż kobiety, tak mówiąc statystycznie. Natomiast istotne jest to, że potwierdzono też, że kobiety częściej wykonują sobie badania profilaktyczne. No tutaj mamy, powiedziałbym, pewne zaległości, można wiele mówić o przyczynach, ale to jest kwestia w tej chwili też spojrzenia takiego, że powinniśmy jako panowie podchodzić odpowiedzialnie. To jest odpowiedzialność za własne zdrowie, z odpowiedzialnością za siebie i też za rodzinę najbliższych. Także panowie, bądźmy odpowiedzialni.

0: przed sezonem letnim warto przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Pamiętajmy, że tutaj liczy się przede wszystkim rozsądek i nieprzecenianie swoich możliwości. Chociaż utonięcie kojarzy nam się często z dziećmi, to jak mówi nam dr Magdalena Chrobot z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, profil statystyczny jest zupełnie inny.
1: Profil statystyczny, być może będzie to zaskoczeniem, to jest mężczyzna, dorosły mężczyzna, wcale nie dzieci, wcale nie młodzież, tylko dorosły mężczyzna, to jest ponad 85% ofiar, powyżej 50 roku życia, czyli dojrzały, świadomy człowiek. Marginalny procent to są dzieci i młodzież. Wśród dzieci tych młodszych to z reguły właśnie ta nieodpowiedzialność rodziców wynikająca z tego, że nie dostrzegli, nie spojrzeli, nie przypilnowali. Czasem też dziecka rusza na pomoc ojciec, rzadziej matka, częściej ojciec. I też często zdarza się tak, że toną wspólnie, albo uda się uratować dziecko, a ojciec toni. Takie przypadki też są rejestrowane. Nie krzyczy, nie podnosi ramion do góry, nie macha rękoma, czyli nie tonie spektakularnie, głośno, a tonie w ciszy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że osoba, która tonie, walczy o życie, walczy o utrzymanie głowy na powierzchni, przyjmuje pozycję pionową, która nie jest korzystną pozycją, jeśli chodzi o utrzymanie się na powierzchni wody. Traci siły i naprawdę, jeśli walczy o oddech, to nie ma siły nabrać dużego wdechu i krzyczeć na głos, więc tonie po cichu. I często jest też tak, że tonie w akwenie, gdzie jest obok sporo ludzi i będący obok, kąpiący się, wcale tej sytuacji nie zauważają.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert. No.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Po reklamie.
3: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
4: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: W środę oficjalnie rozpoczęła się budowa Centrum Zdrowia Psychicznego na wrocławskich Stabłowicach. Przy ulicy Stabłowickiej z numerem 125 powstanie nowoczesny kompleks, który zapewni mieszkańcom szybki i bezpłatny dostęp do opieki psychiatrycznej i psychologicznej. Nowa placówka powstanie w technologii modułowej, co pozwoli znacząco skrócić czas realizacji inwestycji, bo zakończenie prac planowane jest do końca tego roku. Koszt przedsięwzięcia przekroczy 12 milionów złotych. Zakończyły się miejskie ćwiczenia służb na Dodrze 2026. Bezpieczne osiedle. Wzięło w nich udział blisko 200 osób, przedstawicieli służb ratowniczych i mundurowych, miejskich jednostek, wolontariuszy oraz pozorantów. Tym samym było to jedno z największych miejskich ćwiczeń z zakresu ochrony ludności i reagowania kryzysowego we Wrocławiu. W ramach scenariusza sprawdzano m.in. procedury alarmowania mieszkańców, organizację ewakuacji, funkcjonowanie punktów pomocy oraz współpracę służb w sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia, dodajmy, były realizowane w ramach programu Bezpieczny Wrocław.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: We Wrocławiu truje nas tlenek azotu. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Dolnośląski Alarm Smogowy. Jak mówią Radiu Gra, aktywiści Krzysztof Smolnicki i Joanna Szczygielska-Żółtańska, spośród 47 przebadanych punktów na 20 mamy przekroczenia obecnej normy NO2.
5: Tu obok umieściliśmy jeden z punktów pomiarowych naszego niezależnego badania w certyfikowanym szwajcarskim laboratorium, gdzie oddaliśmy próbki pobrane z jakości powietrza dotyczące dwutlenku azotu. No i miasto twierdzi, że nie ma przekroczeń norm. Mamy tutaj mapy, mamy plakietki, którym będziemy znakować miejsca, w którym badaliśmy zanieczyszczone powietrze. Według naszego badania, badaliśmy na przełomie lutego i marca, na 47 punktów pomiarowych, 20 punktów mieliśmy przekroczoną obecną normę, a w żadnym z punktów nie było spełniona norma, która będzie obowiązywała od 2030 roku.
6: Sytuacja jest, można powiedzieć, dramatyczna. Trujemy siebie, trujemy dzieci. Te tlenki azotu, które tutaj widzimy, jakie

0: zużywają zresztą, nawet dobre filtry, nie wszystkie dobre filtry chronią, trzeba by je wymieniać co 2-3 miesiące przy takich stężeniach. Te dzieci jeżdżące samochodami też się trują, te dzieci chodzące przy ulicach, tak jak my tu stoimy, trują się tymi tlenkami azotu. A tlenki azotu to są astmy, alergie, nowotwory, to są przeróżne choroby, których naprawdę nie chcemy naszym dzieciom fundować.
1: Aktywiści, w tym Filip Jankowski z Polskiego Alarmu Smogowego, kolejny raz mówią o strefie czystego transportu.
2: Problem z jakością powietrza w Wrocławiu, jak widzimy po tych naszych pomiarach, jest, ponieważ miasto opiera się na wskazaniach jedynie jednej stacji pomiarowej GIOŚ-u, a my zrobiliśmy to w 47 punktach i wyraźnie widzimy, że te stężenia dwutlenku azotu, czyli zanieczyszczenia wynikającego przede wszystkim z ruchu samochodowego w Wrocławiu, są dosyć wysokie i należy z tym w jakiś sposób ten problem w jakiś sposób zaadresować. Teraz mówimy o tym, że jest sporo przekroczeń we Wrocławiu według naszych pomiarów w 20 punktach miasta obecnej normy. A teraz proszę pamiętać, za 3,5 roku wchodzi nowa norma, która jest o połowę niższa, 20 mikrogramów na metr sześcienny i nie wiadomo, czy w ciągu 3,5 roku, nie podejmując żadnych działań, uda się ją osiągnąć. I proszę pamiętać, że dwutlenek azotu to jest po prostu szkodliwy dla zdrowia gaz, który między innymi obniża funkcje kognitywne i poznawcze dzieci, w związku z czym się gorzej uczą.
1: Co na to miasto? Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego powiedziała nam, że magistrat na ten moment nie planuje wprowadzenia strefy czystego transportu.
3: Bazujemy na raporcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na oficjalnych danych i raport GIOŚ-u od 2 lat nie rejestruje przekroczeń norm we Wrocławiu. Wręcz przeciwnie, pokazuje systematyczną poprawę jakości powietrza. Oczywiście mamy świadomość, że unijna dyrektywa zaostrza normę dwukrotnie od 2030 roku, jednak dlatego została ona wprowadzona z dużym wyprzedzeniem, aby można się było odpowiednio do niej przygotować. I miasto Wrocław posiada analizy wykonane dotyczące strefy czystego transportu. Zidentyfikowane zostały też potencjalne warianty i obszary stref. Dzięki temu, jeśli w przyszłości pojawiłby się rok z przekroczeniem norm, miasto będzie gotowe, by szybko i merytorycznie wrócić do tego tematu.
1: Aktywiści nie zamierzają jednak składać broni. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Port Lotniczy Wrocław wprowadzają nowe trasy odlotów samolotów. Zmiany mają na celu ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców Wrocławia i okolicznych miejscowości, szczególnie w zakresie hałasu generowanego przez startujące maszyny. Nowe procedury mają wejść w życie najpóźniej na początku przyszłego roku. Projektowane ścieżki startów pozwolą samolotom omijać najgęściej zaludnione osiedla oraz miejscowości położone na zachód od lotniska. Trasy będą prowadzić głównie nad terenami niezamieszkałymi, co ma poprawić komfort życia mieszkańców, zwłaszcza osiedla Oporów i miejscowości Lutynia. Procedury startu i lądowania nadal będą uzależnione od warunków pogodowych, kierunku i siły wiatru oraz aktualnej sytuacji na lotnisku. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo operacji lotniczych.
4: Twoje sprawy.
1: We Wrocławiu rusza kolejna edycja programu Zdrowa Misja, który już od 5 lat wspiera dzieci, rodziców i nauczycieli w budowaniu zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości. Projekt Zdrowa Misja skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych. To m.in. warsztaty edukacyjno-kulinarne, spotkania z psychodietetykami, zajęcia promujące ruch oraz działania uczące świadomego wybierania produktów i ograniczania wysoko przetworzonej żywności. W ramach projektu kontynuowany będzie też system certyfikacji zdrowego żywienia w przedszkolnych, szkolnych oraz żłobkowych stołówkach. Obecnie takie certyfikaty posiada już 166 miejskich placówek. W 2026 roku Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego na działania z tego zakresu przeznacza około 750 tysięcy złotych. Program startuje w piątek. Szczegóły i zapisy na stronie zdrowamisja.pl. W środę mówiliśmy też o innej akcji, jaka zawitała do Wrocławia. Panowie, jazda po zdrowie. Najpierw przy Stadionie Olimpijskim, a następnie przy ulicy Lekarskiej mężczyźni mogli korzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w specjalnym haskobusie. To inicjatywa Fundacji Haskolek, która powstała, bo jak mówi nam jej prezeska Agnieszka Han, nadal brakuje kampanii prozdrowotnych skierowanych do panów.
5: To, co powszechnie słyszymy od naszych panów i od mężczyzn, to jest to, że oni przecież są zdrowi, oni się nie muszą badać, oni nie chcą pójść do lekarza, bo jeszcze coś im wykryje. No i niestety bardzo wiele jest przedwczesnych zgonów naszych panów. Tym wszystkim można naprawdę zaopiekować się dużo wcześniej, można o siebie zadbać, a każda choroba na wczesnym etapie wykryta daje ogromną szansę przeżywania dłużej, ale tak naprawdę zadbania o to, żeby w tym zdrowiu móc się spełniać, być osobą, która i realizuje pasję, i jest odpowiedzialna za rodzinę, a ta

0: odpowiedzialność i ta świadomość jest bardzo kluczowa, bo chcielibyśmy troszeczkę zmienić to podejście, żeby to nie kobiety dbały o tego mężczyznę. Oczywiście to jest bardzo ważne i jakby to niechaj zostanie, ale chcielibyśmy, żeby panowie wzięli tą odpowiedzialność za swoje zdrowie.
1: Według profesora Zbigniewa Dońca, przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji Haskolek, mężczyźni nadal niechętnie korzystają z badań profilaktycznych.
2: Chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż nie powinniśmy czekać na objawy. Powinniśmy tutaj, odwołując się do głównego takiego przekazu medialnego naszej kampanii, przebadać się, czy też sprawdzić, zrobić sobie taki przegląd zdrowia, tak jak już, jak wszyscy wiemy, panowie dbają o swoje samochody, robią przeglądy, wymieniają olej, ale też na pewno ta troska powinna dotyczyć własnego zdrowia. I to jest główne przesłanie, nie czekamy, badamy się. Chyba powszechną świadomością jest to, że mężczyźni żyją krócej niż kobiety, mówiąc statystycznie. Natomiast istotne jest to, że potwierdzono też, że kobiety częściej wykonują sobie badania profilaktyczne. No tutaj mamy, powiedziałbym, pewne zaległości, można wiele mówić o przyczynach, ale to jest kwestia w tej chwili też spojrzenia takiego, że powinniśmy jako panowie podchodzić odpowiedzialnie. To jest odpowiedzialność za własne zdrowie, z odpowiedzialnością za siebie i też za rodzinę najbliższych. Także panowie, bądźmy odpowiedzialni.
1: Haskobus odwiedzi w najbliższych dniach Wałbrzych, Legnicę i Siechnicę, a 28 czerwca wróci do Wrocławia. Szczegóły znajdziecie na stronie fundacjahaskolek.pl. I to były najważniejsze tematy w środę. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Więcej na radiogra.pl.

samym centrum Wrocławia, przy Placu Teatralnym, mieści się jeden z najbardziej charakterystycznych i zasłużonych teatrów lalkowych w Polsce. Wrocławski Teatr Lalek, bo o nim będzie teraz mowa w programie A Słyszałeś, że? To miejsce, które od dziesięcioleci przyciąga zarówno najmłodszych widzów, jak i dorosłych miłośników sztuki teatralnej. Jego bogata historia, sięgająca początków powojennego Wrocławia, splata się z nowoczesnym podejściem do sztuki lalkarskiej, edukacji artystycznej i działalności wystawienniczej. Budynek, w którym dziś mieści się Wrocławski Teatr Lalek, ma za sobą długą i ciekawą historię. Wzniesiony pierwotnie jako siedziba resursy Stowarzyszenia Kupców Chrześcijańskich, od lat powojennych stał się domem dla teatru, który miał odegrać ważną rolę w kształtowaniu kulturalnej tożsamości nowego Wrocławia. Teatr Lalki i Aktora został powołany do życia 18 października 1946 roku dzięki staraniom Zenona i Elżbiety Kalinowiczów. Jego pierwsza siedziba mieściła się przy ulicy Rzeźniczej, jednak już od pierwszych lat działalności teatr musiał zmagać się z trudnościami lokalowymi, częstymi zmianami kierownictwa oraz nieustannie ewoluującą wizją artystyczną. Prawdziwy przełom nastąpił na początku lat 60., gdy placówka funkcjonowała już jako Państwowy Teatr Lalek Chochlik przy ulicy Świdnickiej. W sezonie 1963 na 1964 stery teatru objął Stanisław Wstaw. To właśnie za jego dyrekcji teatr zaczął dynamicznie się rozwijać, a jego ranga systematycznie rosła. Dzięki staraniom Stapfa udało się pozyskać część pomieszczeń w pałacyku przy Placu Teatralnym, należącym wówczas do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Od tego czasu teatr przyjął nazwę Wrocławski Teatr Lalek, która nieprzerwanie towarzyszy mu do dziś. Przez kolejne 30 lat budynek przy Placu Teatralnym był miejscem współistnienia teatru oraz towarzystwa, a później jego następcy Towarzystwa Współpracy Gospodarczej Polska Wschód. Dopiero 23 grudnia 1993 roku decyzją prezydenta Wrocławia Bogdana Zdrojewskiego cały obiekt został przekazany wyłącznie na potrzeby teatru. Dzięki temu Wrocławski Teatr Lalek zyskał pełną niezależność i możliwość dalszego rozwoju, choć Wrocławski Teatr Lalek kojarzony jest przede wszystkim z twórczością skierowaną do dzieci. Od połowy lat 60. otworzył się również na dorosłych widzów. Zainaugurowana w 1967 roku mała scena dla dorosłych stała się przestrzenią odważnych eksperymentów artystycznych i intelektualnych prowokacji. Szczególną popularność zyskała w okresie dyrekcji Wiesława Hejny, który objął kierownictwo w 1981 roku. Wówczas na deskach małej sceny powstał słynny tryptyk Fenomen Władzy, na który składały się spektakle Proces Franca Kafki, Giubal Wachazar Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz Faust Johanna Wolfganga Goethego. Przedstawienia te, podejmujące ważne i uniwersalne tematy, przyciągały do teatru szeroką publiczność i na trwałe wpisały się w historię polskiego lalkarstwa. Wrocławski Teatr Lalek to nie tylko scena teatralna, ale także ważne centrum edukacji artystycznej. W 1995 roku zainicjowano tu projekt Dziecięcej Akademii Artystycznej, którego celem jest rozwijanie wrażliwości estetycznej i kreatywności najmłodszych odbiorców. Zajęcia prowadzone w ramach Akademii cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a ich uczestnicy mają okazję nie tylko poznawać tajniki sztuki lalkarskiej, ale także brać czynny udział w twórczych warsztatach i spotkaniach z artystami. Ważną częścią działalności teatru jest również Galeria Lalek, która gromadzi najbardziej wartościowe pod względem artystycznym i historycznym lalki oraz rekwizyty wykorzystywane podczas przedstawień. Ekspozycja ta pozwala na przybliżenie widzom bogactwa tradycji lalkarskiej, a także umożliwia poznanie historii teatru od kuchni. Galeria, będąca w trakcie organizacji, już teraz stanowi unikatowe miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia. Wrocławski Teatr Lalek nie ogranicza się wyłącznie do działalności scenicznej. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, organizując liczne wydarzenia, warsztaty i spotkania dla mieszkańców. Każdego roku w jego murach odbywają się festiwale, przeglądy oraz projekty artystyczne, które integrują lokalną społeczność i promują sztukę lalkarską na szeroką skalę. Dzięki nieustannej pracy zespołu artystycznego i pedagogicznego teatr nie tylko pielęgnuje tradycje, ale także wprowadza nowatorskie rozwiązania i eksperymentuje z formą współpracy z wybitnymi reżyserami, scenografami i aktorami.
sprawia, że każda premiera staje się wyjątkowym wydarzeniem, a repertuar teatru jest niezwykle różnorodny. Od klasycznych baśni przez adaptacje literatury światowej, aż po autorskie projekty współczesnych twórców. Wrocławski Teatr Lalek to instytucja, która na trwałe wpisała się w krajobraz kulturalny Wrocławia. Jego historia to opowieść o pasji, determinacji i nieustannym dążeniu do doskonałości artystycznej. Przez blisko 80 lat działalności teatr wychował pokolenia widzów, zainspirował setki artystów i stał się jednym z najważniejszych ośrodków sztuki lalkarskiej w Polsce.

programie, a słyszałeś, że jedna ze smutniejszych kart historii współczesnego Wrocławia, powódź tysiąclecia. Lipiec 1997 roku na zawsze zapisał się w historii miasta jako czas wielkiej próby. To wtedy przez Wrocław przetoczyła się tak zwane powódź tysiąclecia. Katastrofalne wydarzenie, które na wiele dni sparaliżowało życie mieszkańców, niszcząc domy, infrastrukturę i bezcenne zabytki. Skala żywiołu i dramatyczne okoliczności walki z wodą odsłoniły zarówno bezsilność wobec potęgi natury, jak i niezwykłą solidarność wrocławian. Fala powodziowa, która w lipcu 1997 roku spustoszyła Wrocław, była częścią znacznie szerszego kataklizmu. Ulewne deszcze i wezbrania rzek dotknęły południową i zachodnią Polskę, Czechy, wschodnie Niemcy, północno-zachodnią Słowację i wschodnią Austrię. W całej Europie Środkowej zginęło wówczas 114 osób, a straty materialne oszacowano na blisko 4,5 miliarda dolarów. W samej Polsce śmierć poniosło 56 osób, a straty wyniosły około 3,5 miliarda dolarów. Zjawisko to nazwano powodzią tysiąclecia, zarówno ze względu na skalę zniszczeń, jak i bezprecedensowy poziom wód. Wrocław znalazł się w epicentrum kataklizmu. Miasto, przez które przepływa Odra wraz z licznymi dopływami, od wieków borykało się z powodziami. Jednak tym razem zagrożenie okazało się wyjątkowe. Na miasto nałożyły się dwie fale powodziowe z Odry i Widawy. Woda zaczęła wdzierać się do miasta 12 lipca, osiągając apogeum w kolejnych dniach i utrzymując się na wysokim poziomie aż do 6 sierpnia. W kulminacyjnym momencie pod wodą znalazło się aż 40% powierzchni Wrocławia. Przyczyną tak dramatycznego przebiegu powodzi była nie tylko skala opadów, ale i specyficzny układ hydrograficzny miasta. Odra, jej kanały i dopływy tworzą tu rozległą sieć, która w sytuacji ekstremalnej staje się pułapką dla mieszkańców. Wylew objął zarówno centrum, jak i północne osiedla, odcinając komunikację i zmuszając do ewakuacji tysiące osób. Ważnym, choć kontrowersyjnym epizodem powodzi była sytuacja w podwrocławskiej wsi Łany. Władze rozważały przerwanie wałów, by rozlać wodę na okoliczne pola i w ten sposób ochronić Wrocław przed jeszcze większymi stratami. Jednak mieszkańcy Łan, Kamienica Wrocławskiego i Jeszkowic stanowczo się temu sprzeciwili, broniąc swojego dobytku przed zniszczeniem. Doszło do dramatycznych scen, protestów i utarczek z wojskiem oraz policją. Mimo prób mediacji ze strony władz, ostatecznie nie zdecydowano się na kontrolowane zalanie wsi, co, jak oceniają niektórzy eksperci, przyczyniło się do zwiększenia strat w samym Wrocławiu. Już na kilka dni przed nadejściem fali powodziowej władze miasta ogłosiły alarm i zaapelowały do mieszkańców o gromadzenie wody pitnej, świec i zapasów żywności. Rozpoczęła się gorączkowa budowa umocnień. W całym mieście układano setki tysięcy worków z piaskiem, wykorzystywano do tego piasek z piaskowni, trawników, a nawet z ulic przeznaczonych do remontu. W akcję zaangażowali się wolontariusze, żołnierze, strażacy i mieszkańcy, którzy spontanicznie organizowali się w grupy, by bronić swoich domów i ulic. Mimo heroicznych wysiłków woda przedarła się do miasta. Najpierw przerwane zostały wały w Siechnicach, potem fala powodziowa wdarła się przez Uleczę Opolską na osiedle Księże Małe, a następnie przez Żabią Groblę i Uleny Traugutta do centrum. Woda zalała kluczowe arterie, w tym Ulenej Kościuszki, Komuny Paryskiej, Piłsudskiego. Północne i południowe części miasta zostały odcięte od siebie. Osiedla położone na terenach zalewowych Kozanów, Maślice, Rakowiec, Widawa znalazły się w dramatycznej sytuacji. Woda sięgała tam nawet pierwszego piętra budynków. Szczególnie ucierpiał Kozanów, gdzie nałożyły się fale Odry i Ślęzy. W centrum miasta trwała dramatyczna walka o ocalenie najcenniejszych zabytków. Ostrowa Tumskiego, Wyspy Piasek, Rynku czy Ossolineum. Zorganizowano wielką akcję ratunkową, w którą zaangażowanych było nawet 20 tysięcy osób. Strażacy, żołnierze, wolontariusze i pracownicy instytucji kultury pracowali dniami i nocami, często narażając własne życie. Z dachów zalanych domów ewakuowano ludzi, na linach opuszczano żywność i wodę, a wojsko wykorzystywało do tego nawet 30 śmigłowców. W dramatycznych warunkach funkcjonowały szpitale, wyłączono wodę i prąd, nie działała komunikacja miejska, a telefony były bezużyteczne.
Mieszkańcy korzystali z nielicznych studni, gromadzili się na dachach, gdzie toczyło się życie towarzyskie, a także podejmowali próby kontaktu ze światem zewnętrznym. Mimo trudności sklepy spożywcze i apteki starały się funkcjonować. Towary dostarczano nawet pontonami. Bilans powodzi był dramatyczny. Zalanych lub podtopionych zostało ponad 2,5 tysiąca budynków mieszkalnych. Zniszczeniu uległy drogi, mosty, kładki, a także wiele instytucji kultury. Filharmonia, Akademia Muzyczna, Teatr Polski. Woda zalała również port miejski, zakład uzdatniania wody i dopiero wyremontowany dworzec Świebocki. Jednak dzięki nadzwyczajnej mobilizacji udało się uratować najcenniejsze zabytki. Ostrów Tumski, Rynek, Dworzec Główny czy Ossolineum. W kolejnych latach miasto rozpoczęło szeroko zakrojoną odbudowę i modernizację systemu przeciwpowodziowego. Wzmocniono wały, poszerzono koryta Odry, zmodernizowano wrocławski węzeł wodny, a także poprawiono zabezpieczenia, między innymi gromadząc zapasy worków z piaskiem. Powódź tysiąclecia pozostawiła trwały ślad w świadomości mieszkańców Wrocławia. Była nie tylko katastrofą, ale także sprawdzianem charakteru i solidarności społecznej. Dziś miasto jest znacznie lepiej przygotowane na ewentualne powodzie, a wspomnienia tamtych wydarzeń wciąż budzą emocje i przypominają, że w obliczu żywiołu najważniejsza jest jedność i wzajemna pomoc. We'll be right back.

To jest program A, słyszałeś, że i w nim teraz Klecina, czyli historia i współczesność kolejnego wrocławskiego osiedla. Klecina to jedno z najbardziej malowniczych i zarazem dynamicznie rozwijających się osiedli w południowej części Wrocławia. Położona w dawnej dzielnicy Krzyki, sąsiaduje z takimi osiedlami jak Oporów, Krzyki Partynice oraz z miejscowościami Bielany Wrocławskie i Zabrodzie. Granice Kleciny wyznaczają naturalne i urbanistyczne elementy krajobrazu. Od północy i wschodu przepływa rzeka Ślęza, przy której rozciąga się Park Kleciński, natomiast od zachodu i południa osiedle graniczy z rozległymi terenami niezabudowanymi oraz ulicami Karmelkową i Jutrzenki. Historia Kleciny sięga średniowiecza. Pierwszym znanym właścicielem tej miejscowości był Tycho de Rickenbach, który wkrótce sprzedał wieś Mikołajowi de Banch, członkowi kapituły katedralnej. W początkowych dziesięcioleciach XIV stulecia Mikołaj zdecydował się podzielić Klecinę na dwie części. Jedną z nich w 1332 roku przekazał Radzie Miejskiej, natomiast druga część w okresie od 1318 do 1337 roku trafiła do szpitala Świętej Trójcy Bożego Ciała, będącego własnością joannitów. Znaczącym wydarzeniem w dziejach Kleciny było zatwierdzenie własności przez cesarza i króla Czech Karola Luksemburskiego w 1377 roku. Na mocy tego aktu joannici utracili prawo do odzyskania wsi i szpitala, zachowując jedynie kościół Bożego Ciała oraz folwark w Kłótnikach. W tym czasie Klecina i okoliczne tereny słynęły z hodowli owiec, a z biegiem lat mieszkańcy przestawili się na hodowlę krów. Klecina, oddalona o około 5 km od centrum Wrocławia, przez długi czas była jedną z najbogatszych wsi w okolicy. Jej znaczenie wzrosło w XIX wieku, gdy w 1839 roku powstała tu cukrownia, która przez kolejne dekady stanowiła centrum życia gospodarczego osiedla. W 1884 roku Klecina zyskała połączenie kolejowe z Wrocławiem, Kobierzycami, Sobótką i Świdnicą. Tuż przy granicy wsi powstała stacja kolejowa Wrocław-Klecina, a do cukrowni doprowadzono bocznicę, co dodatkowo przyspieszyło rozwój osiedla. Wraz z upływem lat Klecina zaczęła przyjmować coraz bardziej podmiejski charakter. W 1905 roku przy obecnej ulicy Kościelnej wzniesiono kościół ewangelicki, podczas gdy katolicy uczęszczali do niewielkiego kościoła Świętej Trójcy. Po zakończeniu II wojny światowej w 1946 roku erygowano tu parafię rzymskokatolicką pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Wcześniej, przez ponad dwie dekady, parafia nosiła wezwanie eucharystycznego serca Pana Jezusa. W okresie II wojny światowej cukrownia służyła jako miejsce obozu pracy przymusowej dla Polaków. Po zakończeniu wojny w 1951 roku Klecina została oficjalnie przyłączona do Wrocławia, stając się jednym z kilkunastu osiedli włączonych do granic miasta w trakcie zmian administracyjnych XX wieku. Wcześniej, od 1945 do 1951 roku, Klecina należała do nieistniejącej już gminy Smolec. Przez powojenne półwiecze Klecina była zamieszkiwana głównie przez pracowników cukrowni. Jednak nieprzyjemne zapachy unoszące się z zakładu oraz obecność koszar Armii Radzieckiej na sąsiednich Partynicach i granicy z Oporowem sprawiały, że okolica nie cieszyła się dużą popularnością wśród nowych mieszkańców. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero w latach 80. XX wieku, kiedy to wzrosło zainteresowanie Kleciną jako miejscem pod zabudowę jednorodzinną. Przełomowym momentem była likwidacja zabytkowej, lecz uciążliwej cukrowni w 1997 roku oraz wycofanie wojsk radzieckich z Polski w 1991 roku. W kolejnych latach w Bielanach Wrocławskich i pobliskich Kobierzycach powstało kilka centrów handlowych oraz zakładów przemysłowych, a na granicy z Oporowem wybudowano centrum hurtu rolno-spożywczego. Wszystkie te inwestycje znacząco podniosły atrakcyjność Kleciny, która zaczęła przyciągać nowych mieszkańców i inwestorów. Obecnie osiedle charakteryzuje się rozbudowaną zabudową willową oraz szeregowymi domami jednorodzinnymi.
jednorodzinnymi. Klecina jest dobrze skomunikowana z resztą Wrocławia. Po osiedlu kursuje kilka linii autobusowych i tramwajowych obsługiwanych przez miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne. Klecina to nie tylko miejsce o bogatej historii i dynamicznie rozwijającej się infrastrukturze, ale również osiedle, wokół którego narosło wiele lokalnych legend. Jedna z najciekawszych opowieści dotyczy ogromnego głazu narzutowego, który niegdyś znajdował się na terenie osiedla. Według miejscowych podań diabeł z Góry Ślęży, zirytowany widokiem wieży kościoła świętej Elżbiety, postanowił zniszczyć ją, rzucając w jej kierunku ogromnym kamieniem. Jednak boska siła zatrzymała głaz właśnie w Klecinie, gdzie na jego powierzchni miały pozostać ślady diabelskich pazurów. W 1740 roku kamień został rozbity na kawałki i rozproszony po okolicy. Współcześnie w 2013 roku mieszkańcy Kleciny rozpoczęli zbiórkę środków na budowę pomnika upamiętniającego 700-lecie istnienia osiedla, a zarazem przypominającego tę niezwykłą legendę. Na jednym z boków nowego głazu umieszczono ślady pazurów symbolizujące dawną opowieść. Pomnik został odsłonięty 28 września 2014 roku, choć nie został poświęcony przez miejscowego proboszcza ze względu na widoczne ślady pazurów diabła. Klecina to miejsce, w którym historia harmonijnie przenika się z nowoczesnością. Dawna wieś, która przez wieki przechodziła liczne przemiany, dziś stanowi atrakcyjne miejsce do zamieszkania, oferując dogodną komunikację, bogatą infrastrukturę oraz wyjątkowy klimat. Legenda o diabelskim głazie i ślady przeszłości widoczne w zabytkowych obiektach czynią Klecinę miejscem nie tylko wygodnym do życia, ale również pełnym tajemnic i historii, które czekają na odkrycie przez kolejnych mieszkańców i odwiedzających.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. 1,99 zł za każdy.

0: to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.

W programie A słyszałeś, że zaglądamy teraz na Ostrów Tumski i zatrzymujemy się przy Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. To jedna z najstarszych uczelni kształcących przyszłych kapłanów na ziemiach polskich. Przez ponad 4,5 wieku instytucja ta nieprzerwanie realizuje swoją misję, przygotowując duchownych do pracy duszpasterskiej w archidiecezji wrocławskiej, a także poza jej granicami. Historia seminarium nierozerwalnie związana z dziejami Kościoła katolickiego w Polsce i Europie stanowi barwną opowieść o tradycji, wyzwaniach i nieustannym rozwoju. Geneza wrocławskiego seminarium sięga drugiej połowy XVI stulecia. W październiku roku 1565 biskup Kasper z Łagowa zainicjował powstanie seminarium duchownego, odpowiadając na zalecenia Soboru Trydenckiego, który dążył do podniesienia poziomu formacji kapłanów w całym Kościele katolickim. Od samego początku placówka we Wrocławiu obejmowała swym zasięgiem szerokie tereny, od Śląska Cieszyńskiego po Brandenburgię. Pierwszym rektorem został kanonik dr Teodor Lindanus. Alumni początkowo zamieszkiwali w jednym z budynków kapitulnych, a na wykłady uczęszczali do świątyni świętego Marcina. Szybko jednak zdecydowano się na budowę specjalnego gmachu, tak zwanego alumnatu, który wzniesiono nad brzegiem Odry w roku 1572. Niełatwe czasy reformacji i silny wpływ protestantyzmu na Dolnym Śląsku sprawiły, że już po kilku latach, w roku 1575, biskup Marcin Gerstmann zdecydował o przeniesieniu seminarium do Nysy. Tam formacją alumnów zajęli się jezuici, słynący z wysokiego poziomu nauczania i dyscypliny. Ten okres kształcenia trwał przez ponad 80 lat, aż do połowy XVII wieku. W roku 1656 seminarium wróciło do Wrocławia, co wiązało się ze stopniowym umacnianiem pozycji katolicyzmu w regionie. Kluczowym momentem w historii tej instytucji stało się powołanie w roku 1702 Akademii Leopoldyńskiej, pierwszej uczelni wyższej we Wrocławiu, na której klerycy rozpoczęli studia teologiczne. Z czasem, po utworzeniu w roku 1811 Uniwersytetu, studenci seminarium kontynuowali naukę na Wydziale Teologii Katolickiej tej uczelni. Wiek XIX i XX to czas intensywnego rozwoju infrastrukturalnego. W 1895 roku oddano do użytku nowy konwikt Collegium Georgianum przy Placu Katedralnym 14, gdzie zamieszkali studenci teologii. Klerycy natomiast mieszkali w odbudowanym w 1731 alumnacie na Ostrowie Tumskim. Jednak wydłużenie przez Stolicę Apostolską okresu formacji do 6 lat sprawiło, że dotychczasowe budynki okazały się niewystarczające. W odpowiedzi na rosnące potrzeby w roku 1935 powstał nowy alumnat, znany jako Albertinum, usytuowany na wrocławskich Karłowicach przy obecnej ulicy Przybyszewskiego. Nowoczesny obiekt zapewnił odpowiednie warunki do nauki i życia dla coraz większej liczby alumnów. Po zakończeniu II wojny światowej w październiku 1947 roku seminarium wznowiło działalność. Na pierwszy rok zgłosiło się 24 kandydatów. Był to czas odbudowy struktur kościelnych i społecznych, a także poszukiwania nowych dróg formacji kapłańskiej. Przez kolejne dekady seminarium wykształciło około 1500 księży, którzy podjęli pracę duszpasterską nie tylko w archidiecezji wrocławskiej, lecz także w różnych krajach Europy i na innych kontynentach. W roku 1968 Stolica Apostolska powołała do życia papieski Wydział Teologiczny, co umożliwiło dalszy rozwój naukowy seminarium i podniesienie poziomu kształcenia. Szczególne znaczenie miał także wprowadzony w 1990 roku Annus Propedeuticus, innowacyjny projekt specjalnej formacji dla kandydatów na pierwszy rok. Było to przedsięwzięcie pionierskie w skali kraju i drugie tego typu w Europie, realizowane w klasztorze pocysterskim w Henrykowie. Miało ono na celu pogłębienie duchowego przygotowania alumnów i ułatwienie im wejścia w wymagający proces formacji kapłańskiej. Obecnie Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu kontynuuje swoją misję jako ważny ośrodek formacji duchowej i intelektualnej
aktualnej. Współczesne wyzwania, takie jak zmieniające się potrzeby Kościoła, nowe formy duszpasterstwa oraz rosnące oczekiwania wobec księży, wymagają nieustannej aktualizacji programu nauczania i metod pracy wychowawczej. Wrocławskie seminarium pozostaje miejscem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a wielowiekowe dziedzictwo inspiruje kolejne pokolenia przyszłych kapłanów. Bogata historia, wybitni wykładowcy i duchowa atmosfera Ostrowa Tumskiego tworzą niepowtarzalny klimat tej uczelni, która od ponad czterech wieków wpisuje się w pejzaż religijny i kulturalny Dolnego Śląska.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Out

Mosty Jagiellońskie, czyli architektoniczna perła Wrocławia nad Odrą. O tych przeprawach opowiemy teraz w programie. A słyszałeś, że w sercu Wrocławia, gdzie rzeka Odra dzieli miasto na malownicze osiedla, rozciąga się zespół czterech mostów, znanych obecnie jako Mosty Jagiellońskie. Te jednoprzęsłowe konstrukcje nie tylko łączą Zacisze i Mirowiec, ale także stanowią świadectwo rozwoju inżynierii miejskiej na przestrzeni

0: W nawiskach Odry od wieków zmagało się z problemem powodzi. Budowa kanałów oraz mostów miała nie tylko usprawnić komunikację, ale również zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Nowoczesne rozwiązania inżynieryjne zastosowane przy wznoszeniu tych obiektów były wówczas pionierskie i wyznaczały nowe standardy w budownictwie mostowym. Południowy most rozpięty nad kanałem powodziowym zaprojektował wybitny inżynier Christian Nankons. Jego konstrukcja opierała się na stalowym pomoście podwieszonym na sztywnych wieszakach, które podtrzymywały dwuprzegubowe dźwigary łukowo-kratowe. Takie rozwiązanie zapewniało mostowi nie tylko wyjątkową wytrzymałość, ale także lekkość i elegancję formy. W okresie międzywojennym most ten nosił nazwę upamiętniającą swojego projektanta. Po II wojnie światowej, w wyniku fonetycznego skojarzenia z peryferyjnym położeniem obiektu, mieszkańcy zaczęli nazywać go mostem na końcu. Nazwa ta utrwaliła się w lokalnej tradycji, stając się elementem miejskiego folkloru. Drugi z wybudowanych w tym okresie obiektów, Most Północny, powstał w 1917 roku. Był on krótszy od swojego południowego odpowiednika i przebiegał nad kanałem żeglugowym. Jego konstrukcja ramowo-belkowa, wykonana z belek żelbetowych, stanowiła przykład nowoczesnego podejścia do budownictwa mostowego. Podstawy ramy przęsła zostały wsparte o konstrukcję śluzy Zacisze, która do dziś pełni kluczową rolę w zarządzaniu ruchem wodnym na Odrze. Oba mosty szybko stały się nieodłączną częścią krajobrazu Zacisza i Mirowca, ułatwiając codzienne życie mieszkańców i sprzyjając rozwojowi tych osiedli. Przez dziesięciolecia mosty służyły wrocławianom, jednak wraz z rozwojem miasta i wzrostem natężenia ruchu pojawiła się potrzeba budowy nowych przepraw. Dopiero w latach 70. ubiegłego wieku mosty zyskały swoją współczesną nazwę Mosty Jagiellońskie. Był to wyraz uznania dla ich znaczenia oraz symboliczne podkreślenie ich miejsca w historii miasta. 22 lipca 1984 roku do użytku oddano kolejne dwie przeprawy, niemal bliźniaczo podobne do swoich poprzedników, usytuowane na zachód od starszych mostów. Ich projektantką była Krystyna Angerman. Nowe mosty powstały z myślą o zwiększeniu przepustowości i dostosowaniu infrastruktury do rosnących potrzeb transportowych miasta. Most południowy, ważący około 300 ton, osiągnął długość ponad 60 metrów, przewyższając nieznacznie swój starszy odpowiednik. Most północny o masie 170 ton ma prawie 40 metrów długości, podczas gdy stary most mierzył niewiele ponad 21 metrów. Obecnie Mosty Jagiellońskie tworzą zespół czterech jednoprzęsłowych mostów, z których każdy pełni swoją odrębną funkcję, a jednocześnie współtworzy spójny system komunikacyjny. Dwa starsze mosty o historycznym charakterze harmonijnie współistnieją z nowszymi konstrukcjami, oddając ducha przemian, jakie zachodziły w mieście na przestrzeni wieku. Most południowo-zachodni i południowo-wschodni spinają brzegi kanału powodziowego, natomiast mosty północno-zachodni i północno-wschodni przebiegają nad kanałem żeglugowym. Każdy z nich zachwyca inną architekturą i rozwiązaniami technicznymi, od klasycznych łuków kratowych po nowoczesne belki żelbetowe. Mosty Jagiellońskie to nie tylko element infrastruktury drogowej. Są one symbolem ciągłości rozwoju Wrocławia, obrazem harmonii między tradycją a nowoczesnością. Dzięki nim możliwa jest sprawna komunikacja między Zaciszem i Mirowcem, a także szybki dostęp do ważnych arterii miasta. Współcześnie Mosty Jagiellońskie są integralną częścią miejskiego krajobrazu. Ich solidna konstrukcja, przemyślana architektura oraz malownicze położenie nad wodami Odry przyciągają zarówno miłośników historii, jak i pasjonatów inżynierii. Przez ponad 100 lat przeszły wiele zmian, lecz niezmiennie pozostają symbolem rozwoju i innowacyjności Wrocławia.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Krzyki Partynice to jedno z najbardziej rozpoznawalnych osiedli administracyjnych na mapie Wrocławia i o nim teraz opowiemy w programie. A słyszałeś, że położone na południowych rubieżach miasta stanowi swoisty pomost pomiędzy tętniącym życiem centrum a spokojem podmiejskich terenów. Historia tego obszaru, jego współczesna rola w strukturze miasta oraz unikatowy charakter sprawiają, że Krzyki Partynice przyciągają uwagę zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających stolicę Dolnego Śląska. Teren obecnego osiedla Krzyki Partynice obejmuje dwa dawne samodzielne wsie – Krzyki oraz Partynice. Ich losy na zawsze splotły się z Wrocławiem w dniu 1 kwietnia 1928 roku, kiedy to zostały oficjalnie przyłączone do miasta. Decyzja ta była częścią większego procesu urbanizacyjnego, który na początku XX wieku zmieniał oblicze wielu europejskich miast, także Wrocławia. Dawne wsie, niegdyś oddzielone od miejskiej zabudowy polami uprawnymi i niewielkimi zagajnikami, zaczęły stopniowo wypełniać się nowoczesną miejską tkanką. Przełomowym momentem w historii osiedla była uchwała Rady Miejskiej Wrocławia o numerze 20, 110, 91, która wprowadziła nowy system podziału administracyjnego miasta. Dzięki niej dotychczasowe dzielnice zostały zastąpione przez mniejsze, bardziej funkcjonalne osiedla. Krzyki Partynice stały się jednym z nich, zyskując własną tożsamość i samodzielność w ramach miejskiej struktury. Krzyki Partynice mogą poszczycić się dość precyzyjnie wytyczonymi granicami, które wyraźnie oddzielają je od sąsiednich osiedli. Od zachodu i północnego zachodu naturalną barierę stanowi rzeka Ślęza, która nie tylko wyznacza granice, ale także nadaje temu obszarowi wyjątkowy charakter przyrodniczy. Po drugiej stronie rzeki rozciągają się osiedla Klecina i Oporów, z którymi Krzyki Partynice dzieli zarówno historię, jak i codzienne wyzwania miejskiej egzystencji. Północną granicę osiedla wyznacza ulica Racławicka, która oddziela je od Grabiszyna-Grabiszynka, obszaru o nieco innym, bardziej śródmiejskim charakterze. Wschodnia granica przebiega wzdłuż nasypu towarowej obwodnicy Wrocławia. Po północnej stronie tego nasypu znajduje się osiedle Borek, znane z pięknych przedwojennych willi i zielonych alei. Południowa granica Krzyków Partynic to nie tylko koniec osiedla, ale również granica samego miasta. Dalej rozciągają się już tereny podwrocławskie, gdzie wielkomiejski gwar ustępuje miejsca ciszy i otwartym przestrzeniom. Wschodnią granicę osiedla tworzą ulice Agrestowa oraz Obrońców Poczty Gdańskiej, które oddzielają Krzyki Partynice od dynamicznie rozwijającego się Ołtaszyna. Krzyki Partynice to miejsce, które łączy w sobie cechy typowe dla miejskich przedmieść z coraz bardziej widocznymi akcentami nowoczesnej aglomeracji. Zabudowa osiedla jest niezwykle zróżnicowana. Można tu znaleźć zarówno stare, poniemieckie domy, jak i nowe inwestycje deweloperskie, eleganckie apartamentowce, kameralne osiedla segmentów czy nowoczesne bloki mieszkalne. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie tego osiedla jest słynny tor wyścigów konnych Partynice. To nie tylko miejsce sportowych emocji, ale także ważny element kulturalny i rekreacyjny. Regularnie odbywają się tu nie tylko gonitwy konne, ale także liczne imprezy plenerowe i wydarzenia rodzinne. Zielone tereny wokół toru przyciągają amatorów spacerów, biegaczy oraz rowerzystów, którzy chętnie korzystają z przygotowanych tras i ścieżek. Warto wspomnieć także o licznych terenach zielonych, które są prawdziwą ozdobą tej części Wrocławia. Parki, skwery, a także mniejsze zieleńce tworzą przyjazną przestrzeń do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców w każdym wieku. Ostatnie lata to okres intensywnego rozwoju Krzyków Partynic. Nowe inwestycje mieszkaniowe, rozbudowa dróg, a także poprawa infrastruktury miejskiej sprawiają, że osiedle staje się coraz bardziej atrakcyjne dla osób poszukujących własnego miejsca w stolicy Dolnego Śląska. Rosnąca liczba mieszkańców niesie ze sobą jednak także wyzwania, konieczność dalszej rozbudowy komunikacji publicznej, zapewnienia odpowiedniej liczby placówek oświatowych czy usługowych. Mieszkańcy Krzyków Partynic coraz częściej angażują się w życie lokalnej społeczności. Powstają stowarzyszenia, grupy sąsiedzkie, a także inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia w tej części miasta. To także przestrzeń, w której tradycja spotyka się z nowoczesnością. Wciąż żywe są tu ślady dawnej wiejskiej zabudowy, a jednocześnie osiedle dynamicznie się zmienia, odpowiadając na potrzeby współczesnych mieszkańców. Krzyki Partynice to miejsce, które z pewnością będzie się dalej rozwijać w bliskość centrum. Dobra komunikacja z innymi częściami Wrocławia oraz dostęp do terenów zielonych sprawiają, że osiedle cieszy się niesłychanie
słabnącym zainteresowaniem zarówno inwestorów, jak i osób poszukujących własnego domu czy mieszkania. Osiedle to, choć stosunkowo młode w swojej obecnej formie administracyjnej, zdołało już wypracować własną tożsamość. Jest miejscem, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością, a codzienność nabiera wyjątkowego charakteru dzięki bliskości natury i bogatej ofercie kulturalnej. Krzyki Partynice to nie tylko punkt na mapie, ale przede wszystkim wspólnota ludzi, dla których Wrocław jest nie tylko miejscem zamieszkania, ale także przestrzenią do realizacji marzeń i planów na przyszłość.

programie, a słyszałeś, że teraz Księże to jedno z tych miejsc na mapie Wrocławia, które na przestrzeni lat zachowało swój wyjątkowy charakter, łączący bogatą historię z nowoczesnością. Położone na terenie dawnej dzielnicy Krzyki, dziś stanowi odrębne osiedle administracyjne, którego granice wyznaczają zarówno naturalne cieki wodne, jak i historyczne podziały. To przestrzeń, gdzie przeszłość harmonijnie splata się ze współczesnością, a mieszkańcy mogą cieszyć się spokojem, zielenią oraz dogodnym dostępem do centrum miasta. Geneza obecnego kształtu osiedla sięga początków lat 90. XX wieku. Wówczas Rada Miejska Wrocławia podjęła decyzję o reformie podziału administracyjnego miasta. Na mocy uchwały, która weszła w życie na przełomie lat 90., dawne dzielnice zostały zastąpione przez osiedla. W ten sposób powstało Księże, obejmujące swoim zasięgiem tereny dawnych wsi: Księże Małe, Księże Wielkie, Świątniki, Opatowice, Bierdzany oraz osadę Nowy Dom. Wszystkie te miejscowości zostały oficjalnie przyłączone do Wrocławia 1 kwietnia roku 1928, co zapoczątkowało nowy etap w ich historii. Obecne granice Księżego są wyraźnie zarysowane zarówno przez elementy naturalne, jak i administracyjne linie podziału. Od strony Brochowa granicę wyznacza malowniczy potok Brochówka, który od wieków stanowił naturalną barierę między osadami. Od północy osiedle sąsiaduje z Tarnogajem oraz z przedmieściem Oławskim, gdzie granicę w dużej mierze wyznacza rzeka Oława. Na wschodzie Księże styka się z rozległym kompleksem osiedli Biskupin, Sempolno-Dąbie, Bartoszowice, oddzielonych przez Odrę oraz kanał Opatowicki. Z kolei południowy i wschodni kraniec osiedla wyznacza granica administracyjna miasta, za którą rozciąga się gmina Siechnice, a także osiedle Strachocin, Swojczyce, Wojnów. Historia terenów wchodzących w skład dzisiejszego Księżego sięga średniowiecza. Pierwsze wzmianki o Księżu Małym i Wielkim pojawiają się już w dokumentach z czasów Piastów Śląskich. Przez stulecia były to typowe wsie podwrocławskie, zamieszkane głównie przez rolników i rzemieślników. W XIX wieku, w miarę rozwoju przemysłu i urbanizacji, obszar ten zaczął się stopniowo zmieniać. Powstały tu pierwsze zakłady przemysłowe, a także osiedla robotnicze, które z czasem przekształciły się w dzisiejsze bloki mieszkalne. Szczególnie interesująca jest historia osady Nowy Dom, która powstała jako jedno z pierwszych osiedli mieszkaniowych dla pracowników wrocławskich zakładów przemysłowych. Jej zabudowa do dziś zachowała wiele cech charakterystycznych dla architektury przełomu XIX i XX wieku, co czyni ją miejscem chętnie odwiedzanym przez miłośników historii i urbanistyki. Warto również wspomnieć o Opatowicach i Bierdzanach, niewielkich, lecz niezwykle malowniczych miejscowościach, które przez długie lata zachowały swój wiejski charakter. Dziś ich dawne zabudowania stanowią ciekawy kontrast dla nowoczesnych bloków mieszkalnych wznoszonych w innych częściach osiedla. Księże wyróżnia się na tle innych wrocławskich osiedli swoją różnorodnością architektoniczną. Obok historycznych domów jednorodzinnych i willi spotkać tu można także typowe bloki z wielkiej płyty powstałe w okresie powojennym. Szczególnie charakterystyczna jest zabudowa przy ulicy Chorzowskiej, gdzie dominują wysokie budynki mieszkalne, zapewniające komfortowe warunki życia dla licznych rodzin. Na terenie osiedla nie brakuje również terenów zielonych, które są prawdziwą ozdobą tej części Wrocławia. Parki, skwery i ogrody działkowe tworzą przyjazne miejsce do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu. Szczególnie popularne są spacery wzdłuż rzeki Oławy oraz nad brzegami Odry, gdzie wytyczone zostały liczne ścieżki rowerowe i trasy spacerowe. Infrastruktura Księżego jest dobrze rozwinięta. Mieszkańcy mają dostęp do placówek oświatowych, przedszkoli, szkół podstawowych oraz punktów usługowych. Nie brakuje tu również sklepów, przychodni zdrowia czy punktów gastronomicznych, które zaspokajają codzienne potrzeby lokalnej społeczności. Jednym z atutów Księżego jest jego dobre skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta. Przez osiedle przebiegają liczne linie autobusowe i tramwajowe, które umożliwiają szybki dojazd do centrum Wrocławia oraz innych ważnych punktów na mapie miasta. Bliskość głównych arterii komunikacyjnych sprawia, że zarówno mieszkańcy, jak i osoby odwiedzające tę część miasta mogą swobodnie przemieszczać się w różnych kierunkach. W ostatnich latach władze miasta inwestują także w rozwój infrastruktury rowerowej.
rowerowej, dzięki czemu Księże staje się coraz bardziej przyjazne dla miłośników ekologicznych form transportu. Wytyczone ścieżki rowerowe prowadzą zarówno w stronę centrum, jak i do okolicznych terenów rekreacyjnych. Księże to nie tylko osiedle mieszkaniowe, ale także miejsce, gdzie przyroda odgrywa ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców. Bliskość Odry, Oławy oraz licznych kanałów i zbiorników wodnych sprawia, że okolica ta jest szczególnie atrakcyjna dla miłośników przyrody. W okolicach Opatowic i Bierdzan można spotkać wiele rzadkich gatunków ptaków, a także podziwiać unikalną roślinność nadrzeczną. Dla osób szukających aktywnego wypoczynku Księże oferuje wiele możliwości. Od spacerów po malowniczych nadbrzeżach, przez wycieczki rowerowe, aż po wyprawy kajakowe po Odrze i jej dopływach. To miejsce, gdzie można na chwilę zapomnieć o miejskim zgiełku i cieszyć się bliskością natury.

programie A słyszałeś, że tym razem most Sołtysowicki to jeden z kluczowych obiektów infrastrukturalnych Wrocławia, łączący dwa ważne osiedla miasta. Sołtysowice położone na lewym brzegu rzeki Widawy oraz Biskupice Widawskie usytuowane po stronie prawej. Przeprawa ta, choć stosunkowo młoda, zdążyła już wpisać się w krajobraz północno-wschodniej części miasta, stając się dla wielu mieszkańców codziennym szlakiem komunikacyjnym oraz symbolem odbudowy po tragicznych wydarzeniach końca lat 90. Dzisiejszy most Sołtysowicki został oddany do użytku w roku 2000. Powstał w miejscu, gdzie przez długie lata funkcjonował poprzedni drewniany most oparty na stalowych dźwigarach. Tamta przeprawa przez wiele dekad służyła okolicznym mieszkańcom, umożliwiając przemieszczanie się między Sołtysowicami a Biskupicami Widawskimi. Los starego mostu przesądziła jednak powódź, która nawiedziła Wrocław w roku 1997. Kataklizm, określany mianem powodzi tysiąclecia, zniszczył wiele elementów infrastruktury miejskiej, a woda z Widawy porwała również drewnianą konstrukcję mostu. Decyzja o odbudowie była niemal natychmiastowa, bowiem brak przeprawy poważnie utrudniał codzienne życie mieszkańców obu osiedli. Nowy most miał być nie tylko trwalszy i bardziej odporny na żywioły, ale także dostosowany do współczesnych potrzeb komunikacyjnych. Projektanci postawili na nowoczesność, wytrzymałość i funkcjonalność, wykorzystując do budowy materiały gwarantujące długowieczność konstrukcji. Most Sołtysowicki znajduje się w osi ulic Sołtysowickiej oraz Starodębowej, stanowiąc ważny element lokalnej sieci drogowej. Przeprawa umożliwia swobodny przejazd samochodów, rowerzystów oraz pieszych, skracając drogę między osiedlami i ułatwiając dojazd do centrum miasta oraz innych dzielnic Wrocławia. Dla wielu mieszkańców to nie tylko wygodna trasa do pracy czy szkoły, ale również istotny skrót omijający bardziej obciążone ruchem arterie miejskie. Otoczenie mostu charakteryzuje się spokojną, podmiejską zabudową, a sama rzeka Widawa, choć niewielka, bywała w historii żywiołem niebezpiecznym, o czym przypomina dramat powodzi sprzed lat. Dziś jej brzegi zdobią tereny zielone, stanowiące miejsce spacerów i wypoczynku dla okolicznych mieszkańców. Współczesny most Sołtysowicki to konstrukcja o długości 54 metrów i szerokości 10 metrów. Zaprojektowany został z myślą o bezpieczeństwie oraz wygodzie użytkowników. Szerokość jezdni wynosi 7 metrów, co pozwala na swobodny ruch pojazdów w obu kierunkach, a po obu stronach mostu wyznaczono chodniki o szerokości 1 metra i 25 cm każdy, przeznaczone dla pieszych. Podstawę ustroju nośnego stanowi 6 masywnych dźwigarów w postaci wolno podpartych belek wykonanych z żelbetu. Rozwiązanie to gwarantuje wysoką odporność na obciążenia dynamiczne, jak również na potencjalne skutki kolejnych powodzi czy innych zdarzeń losowych. Nawierzchnię mostu stanowi warstwa kamiennej kostki, która została przykryta betonem, co zapewnia jej trwałość i odporność na ścieranie, a także ułatwia utrzymanie czystości oraz odśnieżanie w sezonie zimowym. Projektanci zadbali również o estetykę obiektu. Prosta, funkcjonalna forma mostu harmonizuje z otaczającą go zielenią oraz zabudową, nie dominując nad krajobrazem, lecz wpisując się w niego w sposób naturalny. Odbudowa mostu po powodzi była ważnym momentem dla lokalnej społeczności. Przeprawa stała się symbolem odbudowy i powrotu do normalności po trudnych doświadczeniach. Mieszkańcy Sołtysowic oraz Biskupic Widawskich zgodnie podkreślają, jak wielkie znaczenie miało przywrócenie tej ważnej arterii komunikacyjnej, nie tylko w praktycznym wymiarze, ale także emocjonalnym. Przez lata most służył nie tylko jako droga do pracy czy szkoły, ale także jako miejsce spotkań, spacerów i codziennych rozmów. Dla wielu osób jest to również punkt orientacyjny na mapie miasta, a także miejsce związane z rodzinnymi wspomnieniami i lokalną historią. Choć most Sołtysowicki został zaprojektowany z myślą o długowieczności, współczesne wyzwania stojące przed miejską infrastrukturą wymagają ciągłej troski o stan techniczny obiektu. Regularne przeglądy, konserwacje i modernizacje są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom oraz utrzymać most w dobrym stanie przez kolejne dekady. W dobie
dobie rosnącego natężenia ruchu oraz zmieniających się warunków atmosferycznych, dbanie o infrastrukturę drogową staje się jednym z priorytetów miejskich służb. Most Sołtysowicki jako ważny element lokalnej sieci komunikacyjnej z pewnością będzie podlegał takim zabiegom, by mógł służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców Wrocławia. Dzisiejszy Most Sołtysowicki to nie tylko praktyczny obiekt inżynieryjny, ale także świadek historii miasta. Jego obecność przypomina o trudnych chwilach, jakie przeszli mieszkańcy Wrocławia podczas powodzi tysiąclecia, a jednocześnie jest dowodem na siłę wspólnoty i determinację w odbudowie tego, co zostało zniszczone. Dziś most łączy nie tylko dwa brzegi Widawy, ale także ludzi, codzienne sprawy i pokolenia mieszkańców.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Po reklamie.
8: To jest Gra FM.

centrum Wrocławia przy ulicy Podwale wznosi się imponujący zabytkowy gmach Komendy Wojewódzkiej Policji. Budynek będący jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów monumentalnej architektury międzywojennej nie tylko od lat pełni funkcje administracyjne, ale również stanowi ważny element historycznego krajobrazu miasta. O nim teraz opowiemy więcej w programie A. Słyszałeś, że historia budynku sięga początków XIX wieku, a kolejne dekady przyniosły zarówno zmiany lokalizacji, jak i stopniowe rozbudowywanie struktur policyjnych, aż do powstania obecnej okazałej siedziby. Pierwsza siedziba, Prezydium Policji we Wrocławiu, została utworzona na początku XIX wieku, początkowo mieszcząc się przy dzisiejszej ulicy Biskupiej. Już po 2 latach przeniesiono ją do Pałacu Piastów Legnicko-Brzeskich przy ulicy Szewskiej. Przez ponad 100 lat, aż do końca lat 20. ubiegłego wieku, pałac ten był centrum zarządzania porządkiem publicznym w mieście. Liczba pracowników Prezydium Policji systematycznie rosła. Już w drugiej dekadzie XX wieku zatrudniano ponad 2200 funkcjonariuszy i urzędników. Dynamiczny rozwój miasta oraz rosnące potrzeby organizacyjne sprawiły, że dotychczasowe pomieszczenia przestały wystarczać, a policja była zmuszona korzystać z aż 10 dodatkowych budynków na terenie Wrocławia. Władze podjęły więc decyzję o budowie nowej, reprezentacyjnej i funkcjonalnej siedziby, która zaspokoi potrzeby instytucji na długie lata. Nową lokalizację wybrano na terenie dawnego ogrodu Eichborna, położonego w kwartale wyznaczonym przez ulicę Podwale, Łąkową, Druckiego, Lubeckiego oraz Muzealną. Teren ten stanowił nie lada wyzwanie. Grunt nośny znajdował się na głębokości 11 metrów, a pod powierzchnią kryły się pozostałości dawnych wrocławskich fortyfikacji oraz zasypane stawy parkowe. Wymagało to zaawansowanych prac inżynieryjnych i precyzyjnego planowania. Pierwszy projekt nowej siedziby powstał jeszcze podczas I wojny światowej. Zakładał budowę 4 skrzydeł równoległych do osi ulic oraz jednego skrzydła wewnętrznego, utrzymanych w stylu neobarokowym. Pomysł ten jednak nie znalazł uznania w oczach inwestora, czyli pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W XIX roku XX wieku swoje koncepcje przedstawili wybitni architekci Max Berg i Ludwig Moshammer. Proponowali oni odważne, modernistyczne rozwiązania, w tym budowę wieżowca o 25 kondygnacjach w kształcie walca. Choć ich projekt nie został zrealizowany, stał się inspiracją dla innych wrocławskich obiektów użyteczności publicznej. Ostatecznie po serii konkursów i konsultacji zdecydowano się na projekt Rudolfa Fernholca, powstały przy współpracy z rządowym mistrzem budowlanym Malwicem. Realizację powierzono pruskiemu zarządowi budownictwa lądowego, który zobowiązał się uwzględnić szczegółowe wytyczne dotyczące liczby i wielkości pomieszczeń, ilości okien oraz funkcjonalności przestrzeni. Prace budowlane ruszyły w maju 1927 roku. Już po kilku miesiącach ukończono skrzydło od ulicy Druckiego-Lubeckiego, a pod koniec następnego roku cały gmach był gotowy. Uroczyste otwarcie nowoczesnej siedziby Prezydium Policji nastąpiło 11 stycznia 1929 roku. Budynek powstał na planie zbliżonym do prostokąta, złożony z 2 trzytraktowych skrzydeł frontowych oraz 4 łukowato wygiętych skrzydeł bocznych powiązanych ze sobą licznymi łącznikami. W efekcie powstało aż 5 dziedzińców, centralny oraz 4 mniejsze o zróżnicowanych funkcjach, więziennej, mieszkalnej oraz doświetlającej korytarze. Elewacje budynku różnią się charakterem. Na wysokości 1 kondygnacji całość otacza masywny cokół uformowany z naprzemiennie wysuniętych i cofniętych cegieł, tworzących efektowne, cieniujące się pasy. Okna tej kondygnacji są cofnięte w głąb, podczas gdy na wyższych piętrach znajdują się w linii fasady. Najmniejsze okna 5 kondygnacji tworzą charakterystyczny fryz wieńczący bryłę gmachu. Fasada północna, widoczna od ulicy Podwale i Placu Wolności, jest najbardziej reprezentacyjna. Wejście główne prowadzi przez potężny portyk wsparty na 4 13-metrowych filarach. To właśnie na nich spoczywają monumentalne rzeźby rzymskich wojowników. Portal wejściowy zdobią terakotowe reliefy, a nad całością góruje charakterystyczne zębate nadproże. W narożnikach fasady umieszczono dodatkowe filary, a w części cokołu od strony ulicy Łąkowej
Podkowej i Podwale od 1929 roku można podziwiać kolejną rzeźbę z brązu autorstwa tego samego artysty. Elewacja południowa, rozciągająca się na 80 metrów, została zaprojektowana skromniej z centralnie umieszczoną bramą wjazdową. Elewacje wschodnia i zachodnia wygięto w łuk, a od strony zachodniej dodano narożny wykusz wsparty na czterech kolumnach. Wnętrza dziedzińców są gładko otynkowane, a na dziedzińcu więziennym znajdują się dwie płaskorzeźby obrazujące sceny z codziennej pracy policjantów. Najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia to hol wejściowy, klatki schodowe, sala posiedzeń oraz gabinet prezydenta policji. Ściany, kolumny i pilastry pokryto zielono-turkusową szkliwioną ceramiką o geometrycznych, krystalicznych formach, a okna wypełniono matowym szkłem. Klatki schodowe ozdobiono abstrakcyjnymi ornamentami. W sali posiedzeń ściany zdobią hebanowe boazerie i alegoryczne freski egipskie. Pozostałe pomieszczenia biurowe utrzymano w surowym, funkcjonalnym stylu. Budynek został wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne swoich czasów. Zainstalowano centralne ogrzewanie, dwie sieci telefoniczne, jedną do komunikacji z posterunkami, drugą do użytku ogólnego, czujniki przeciwpożarowe oraz windy osobowe. Na głównym dziedzińcu zamontowano zegar z cyferblatem o średnicy 3 metrów. Symbol nowoczesności i punkt orientacyjny dla pracowników i interesantów. W czasie działań wojennych w 1945 roku budynek nie uległ zniszczeniu. Po wojnie zachował swoją funkcję i do dziś stanowi siedzibę dolnośląskiej policji. Przez blisko 100 lat gmach przy ulicy Podwale pozostaje nie tylko miejscem pracy wielu pokoleń funkcjonariuszy, ale również jednym z najciekawszych przykładów architektury urzędowej we Wrocławiu.

To jest program A, słyszałeś, że? I w nim teraz Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, powszechnie znany jako Ossolineum. To jedna z najważniejszych polskich instytucji naukowych i kulturalnych, której historia wpisuje się w dzieje narodu od ponad 200 stuleci. Obecnie siedziba Ossolineum mieści się we Wrocławiu, lecz jego początki związane są ze Lwowem, gdzie przez długie lata budowano fundamenty dla rozwoju polskiej nauki, kultury i literatury. To, co wyróżnia Ossolineum na tle innych instytucji, to unikatowe zbiory. Biblioteka Ossolineum przechowuje tysiące starodruków, rękopisów oraz bezcennych dokumentów. Wśród nich znaleźć można dzieła, które odegrały kluczową rolę w historii polskiej nauki i literatury, m.in. o obrotach sfer niebieskich Mikołaja Kopernika z połowy XVI wieku, czy pieśni Jana Kochanowskiego z końca XVI stulecia. Ossolineum jest także właścicielem rękopisu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, a także autografów Juliusza Słowackiego, Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta czy Stefana Żeromskiego. Założenie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich datuje się na początek XIX wieku. Fundatorem był Józef Maksymilian Ossoliński, który postanowił przekazać narodowi polskiemu nie tylko własny księgozbiór, ale również majątki ziemskie stanowiące źródło utrzymania instytucji. Oficjalnie Ossolineum otwarto we Lwowie w drugiej dekadzie XIX wieku, a jego siedzibą stał się dawny klasztor sióstr karmelitanek trzewiczkowych. Przez dziesięciolecia w czasach zaborów Ossolineum było ostoją polskiego życia intelektualnego i kulturalnego. Skupiało wokół siebie wybitnych badaczy, literatów i kolekcjonerów. W jego murach przechowywano nie tylko księgozbiór fundatora, ale również archiwa i biblioteki wielu polskich rodów, w tym lubomirskich, sapiechów, balzerów czy mniszków. Historia Ossolineum naznaczona jest dramatycznymi wydarzeniami XX wieku. Po zajęciu Lwowa przez Związek Radziecki w 1939 roku zbiory Ossolineum zostały znacjonalizowane, a instytucja włączona w struktury Akademii Nauk ZSRR. Okres okupacji niemieckiej to kolejna próba. Dzięki determinacji polskich bibliotekarzy i naukowców, m.in. profesora Mieczysława Gębarowicza, udało się uratować tysiące rękopisów, starodruków, dyplomów, rycin i numizmatów. Po wojnie, w wyniku skomplikowanych działań dyplomatycznych i podziału zbiorów, część skarbów Ossolineum trafiła do Wrocławia, gdzie do dziś są pieczołowicie przechowywane i udostępniane badaczom. Obecnie Zakład Narodowy imienia Ossolińskich działa jako fundacja narodowa, której działalność reguluje specjalna ustawa. Patronat nad instytucją sprawuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a bezpośredni nadzór pełni Rada Kuratorów, złożona z 13 osób. Celem fundacji jest nie tylko utrzymanie i powiększanie zbiorów, ale również ich opracowywanie, digitalizacja oraz popularyzacja. Ossolineum prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą i wydawniczą. Jest m.in. wydawcą prestiżowej serii Biblioteka Narodowa. W strukturze zakładu funkcjonują 4 główne działy: Biblioteka Ossolineum, Muzeum Książąt Lubomirskich, Wydawnictwo Ossolineum oraz Muzeum Pana Tadeusza. Każdy z nich pełni odrębną, lecz równie ważną rolę w ochronie polskiego dziedzictwa narodowego. Biblioteka Ossolineum, założona na początku XIX wieku, gromadzi i udostępnia zbiory o charakterze narodowym, koncentrując się na humanistyce polskiej i słowiańskiej. Muzeum Książąt Lubomirskich, działające od drugiej dekady XIX wieku, prezentuje cenne kolekcje sztuki, archiwalia i pamiątki historyczne. Wydawnictwo Ossolineum z tradycją sięgającą XIX wieku odgrywało i wciąż odgrywa znaczącą rolę w upowszechnianiu polskiej literatury i nauki. Muzeum Pana Tadeusza natomiast jest miejscem, w którym historia spotyka się z nowoczesnością. Tutaj zwiedzający mogą zapoznać się z rękopisem epopei narodowej, a także poznać dzieje jej twórcy i kontekst historyczny powstania dzieła. Losy zbiorów Ossolineum po II wojnie światowej to historia nieustannych starań o odzyskanie rozproszonych po świecie skarbów kultury polskiej. Wiele cennych kolekcji pozostało na wschodzie, zwłaszcza we Lwowie, gdzie obecnie funkcjonuje Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy imieni Wasyla Stefanyka. Mimo licznych prób i oficjalnych wniosków rewindykacyjnych składanych przez stronę polską, większości zbiorów
nie udało się odzyskać. Osso Lineum jednak nie ustaje w wysiłkach, prowadzi współpracę z ukraińskimi instytucjami, dzięki czemu możliwe jest choćby kopiowanie i digitalizacja poloników znajdujących się za granicą. Szczególne znaczenie mają działania na rzecz ochrony prasy polskiej z XIX i XX wieku, która w znacznej części pozostała we Lwowie polscy. Specjaliści uczestniczą w pracach nad katalogowaniem i konserwacją tych zbiorów, a także dbają o ich digitalizację, by udostępnić je kolejnym pokoleniom badaczy. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich to nie tylko skarbnica przeszłości, ale także żywa instytucja, która aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym współczesnej Polski. Organizuje wystawy, konferencje, warsztaty i spotkania autorskie, publikując jednocześnie nowe opracowania naukowe i literackie. W ostatnich latach Osso Lineum świętowało 200. rocznicę powstania, co stało się okazją do przypomnienia, jak ważną rolę odgrywa w kształtowaniu tożsamości narodowej. Dzięki zaangażowaniu kolejnych pokoleń pracowników, kuratorów oraz wsparciu państwa, Osso Lineum pozostaje jednym z najważniejszych strażników polskiego dziedzictwa. Przechowywane tu skarby, rękopisy, starodruki, dzieła sztuki i archiwalia są nie tylko świadectwem minionych epok, ale także inspiracją dla przyszłych pokoleń. To miejsce, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością, a pamięć o przeszłości staje się fundamentem dla budowania przyszłości. Chihuahua.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz radia Gra FM. Kiedy